0: dwie osoby zginęły, aż 6 zostało rannych. To bilans tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 24 w Kamionnej w Wielkopolsce. Dwa samochody zderzyły się tam czołowo. Droga w tej chwili jest zablokowana i tak ma być przez co najmniej 5 godzin. Policja jak dotąd wyznaczała objazd drogami lokalnymi tylko w kierunku Poznania. 3 miesiące aresztu dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalny atak na obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Adam C. i Tomasz M. odpowiedzą za pobicie i znieważenie na tle narodowościowym. W sądzie, w którym zapadła decyzja, była nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
1: Kiedy Adam C., znany, karany już bokser na gołe pięści, wchodził na salę sądową, powiedział dziennikarzom, że żałuje tego, co zrobił i przeprasza, ale jak tłumaczył, to on został zaatakowany. Taką linię obrony przyjął wspólny adwokat podejrzanych. Jak przekonywał, film, który obiegł media, przedstawia tylko finał zajścia, a wszystko zaczęło się w sklepie. Według obrońcy nie ma też dowodów na to, że atak miał tło narodowościowe. Tomasz M. mówił z kolei przed sądem, że zaatakował, bo chciał pomóc koledze. Przyznał, że zgubiły go emocje. Co grozi mężczyznom?
2: Do 5 lat pozbawienia wolności, przy czym podejrzany, który odpowiada w warunkach recydywy, maksymalna grożąca jemu kara to 7,5 roku pozbawienia wolności.
1: Powiedział mi Jakub Dubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
3: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
0: Ponad 70 miliardów złotych. Tyle rocznie miałoby kosztować spełnienie obietnic podatkowych rządu. Chodzi o podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych oraz o waloryzację drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych. Czy budżet państwa jest w stanie udźwignąć taki wydatek? To wyjaśni dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Wydaje się, że nie, szczególnie jeśli rząd chciałby zrobić obie te rzeczy naraz. Podwyższenie kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych było niezwykle kosztowne. 58 miliardów złotych rocznie. To prawie połowa zaplanowanego w tym roku deficytu budżetowego. Z takiego kroku nie byłaby też zadowolona Komisja Europejska.
5: W ramach procedury nadmiernego deficytu, w której się znajduje nasz kraj, jedną z obietnic, którą składa już od kilku lat resort finansów, jest to, że nie zmieni progów podatkowych.
4: Zauważa główny ekonomista Welobanku Piotr Arak, ale obietnicą wyborczą były zmiany progów podatkowych. Tańsza będzie waloryzacja drugiego progu do 140 tysięcy złotych. To koszt rzędu 11 miliardów złotych. Taka zmiana objęłaby jednak zdecydowanie mniej podatników niż podwyższenie kwoty wolnej.
0: Policjanci z Zakopanego prowadzą kontrolę quadów, które w wakacje wyjeżdżają na pola i do lasów. Tylko w ubiegły weekend skontrolowali 48 takich pojazdów. Nałożyli na kierujących 5 mandatów i udzielili 3 pouczeń. Fani piłki nożnej nie zobaczą już Neymara w brazylijskich barwach. 34-letni napastnik ogłosił koniec występów w reprezentacji. Mój czas dobiegł końca. Zapisałem się w historii, byłem bardzo szczęśliwy. Zawsze walczyłem za kadrę. Teraz jednak nie chcę w niej więcej występować, mówił brazylijskim dziennikarzom. Już po przegranej Canarinhos z Norwegią w 1/8 finału mundialu Neymar sugerował, że nie zdobędzie już w swojej karierze tytułu mistrza świata. Według brazylijskich mediów napastnik przeszedł do historii reprezentacji Brazylii jako gwiazda i rekordzista. Przypominają, że zdobył on w kadrze rekordową liczbę 80 bramek. W ekipie Canarinhos wystąpił 130 razy. Co z wojskami dronowymi, które miały powstać w Polsce? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
6: Wczoraj nawet podejmowaliśmy decyzję o uzupełnieniu programu SAFE o kolejne zakupy dronów. I rozpoznawcze, uderzeniowe, drony kamikadze, program SAN. Oczywiście ten proces następuje, ale zaczęliśmy już edukację z dronami w klasach wojskowych. Chcę rozszerzyć ten program. Pracujemy nad ligą dronową, czyli też nad to, żeby to weszło jako sport, jak było częścią takiej atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu. Z jakim problemem spotkała się Ukraina? Bo dlaczego my to robimy dzisiaj? Ukraina spotkała się z problemem nie produkcji dronów, bo ich można wyprodukować w krótkim czasie bardzo dużo. Dlatego strażacy ochotnicy i kursy dla nich z obsługi dronów. Dlatego WOT, który bardzo mocno idzie w drony. Dlatego klasy mundurowe, no i jednostki, laboratoria dronów, drukarki 3D. Najprostsze drony, uproszczenie również zakupu, zmiana prawa. Bo ja zastałem prawo, które mówiło o tym, że zniszczenie drona to jest zniszczenie statku powietrznego, czyli Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych miała być uruchamiana. Zmieniamy to, to już zostało wszystko zmienione.
7: Ilu mamy żołnierzy, którzy umieją już obsługiwać drony, tak procentowo?
6: W każdej jednostce jest to grupa coraz większa i zwiększająca się z dnia na dzień. De facto tych kursów, to weszło do podstawowego elementu działania wszystkich jednostek. Nie ma jednostki, która nie będzie się posługiwać dronami. Logistyczne drony, drony w służbie medycznej, w wojskach medycznych. Więc to jest ta przestrzeń, gdzie no każdy będzie przeszkolony.
7: A jak wygląda nasza współpraca z Ukrainą w tej sprawie? No bo tam
6: różne
7: wiadomo,
6: są momenty.
7: Różnie.
6: Różne momenty. Był taki moment, że zaczęliśmy fajnie i szkolenia na poligonie Lipa w Camp Jonsberg razem z naszymi skandynawskimi, bałtyckimi przyjaciółmi. I to miało miejsce. Emocje oczywiście polityczne wpływają nie na przekazywanie informacji i nie na strategię związaną pomiędzy wojskowymi, bo chciałbym powiedzieć, że te emocje polityczne na ten poziom się nie przeniosły. Czekamy na coś, na czym mi bardzo zależy, czyli na opcję migi za drony.
7: Ale rozumiem, że to się nic nie zmieniło, nie mamy żadnych...
6: Nie, zmieniło się po tych takich momentach i też twardych wypowiedziach z naszej strony. Przyszedł list ze strony ukraińskiej, że są dalej zainteresowani. No to powiedzieliśmy, dajcie nam konkrety z waszej strony, pojawiają się. Jest lepszy moment, też to stanowisko prezydenta Zełenskiego, które się w sprawie Wołynia zmieniło. Mam nadzieję, że będzie kontynuowany, czyli przyspieszenie decyzji w sprawie
7: ekshumacji. Bo na razie tych decyzji jeszcze nie ma, przynajmniej wczoraj nie było. Była zapowiedź, ale wielu decyzji jeszcze nie było.
6: Mnie nawet bardziej ucieszyły, może to nie jest najlepsze słowo, ale dają szansę bardziej słowa szefa IPN-u, bo on powiedział, na każdą wniosek Polski będziemy odpowiadać. Więc teraz oczekuję od IPN-u wniosków ze strony
7: Ale
6: Polski.
7: Wróćmy do migów i dronów. To znaczy, dostaliśmy tę technologię, czy jeszcze nie dostaliśmy? Są jakieś...
6: Nie, część instruktorów i współpracy w dziedzinie szkolenia już się rozpoczęła. Jeżeli chodzi o migi za drony, to się nie wydarzyło. Ta oferta jest na stole, jest bardziej zaawansowana niż była miesiąc temu, ale nie mogę powiedzieć jeszcze, że zostanie sfinalizowana.
7: Czyli nie będziemy Bułgarii przekazywać tych migów.
6: Bułgaria chce od nas kupić.
7: No właśnie, nie będziemy ich sprzedawać.
6: Dobrze, że wystąpiła, bo to pokazuje, bo Ukraińcy mówią, a to już taki sprzęt. To wcale nie jest taki sprzęt beznadziejny, jeżeli Bułgaria chce go kupić do ochrony powietrznej swojej przestrzeni.
7: Czyli dostaliśmy mocny argument w ręce teraz.
6: Dostaliśmy argument, który sprawia, że to jest sprzęt, o który inne państwa zabiegają, więc chyba Ukrainie też na tym zależy.
7: Panie premierze, wczoraj był rząd, posiedzenie. Co z CPN? Będzie powrót CPN-u?
6: No niestety prezydent Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach spółek paliwowych. Nie rozumiem czemu. Koncerny paliwowe naprawdę mają się czym podzielić na czele z Orlenem.
7: Czyli nie ma pieniędzy
6: i
7: na ten program.
6: Z spółkami zagranicznymi, bo to już tego kompletnie jestem w stanie zrozumieć, gdzie tu patriotyzm gospodarczy. I pan prezydent zablokował 5 miliardów, które mogły pójść na kolejny CPN.
7: Czyli nie ma tych pieniędzy i nie będzie CPN-u.
6: Ja wierzę w zdolności ministra Domańskiego. Więc nie przekreślałbym szans na taki projekt, ale to jest jego odpowiedzialność, jego decyzja wspólnie z ministrem energii, z Miłoszem Motyką, żeby dać szansę na lepsze, korzystniejsze warunki. Gdybyśmy mieli ustawę, prezydent może jeszcze wyjść z tej sytuacji. Może wycofać tą skargę do Trybunału, do czego szczerze go zachęcam, bo blokuje pieniądze na niższe ceny paliwa dla polskich rolników.
7: Ale to rozumiem, panie premierze, że gdyby były te pieniądze, to by
6: gdyby
7: był CPN.
6: Prezydent, na pewno byśmy spożytkowali tak jak pierwsze 5 miliardów pochodzące z podatków na to, żeby były niższe ceny paliwa. Polska jako jedno z państw masywnie udzieliła wsparcia w najtrudniejszym momencie. Chcielibyśmy udzielić tego wsparcia dalej. Prezydent blokuje rzecz niewiarygodną. Staje w obronie zagranicznych koncernów paliwowych, a nie polskich rodzin, nie finansów polskich rodzin. Kompletnie tego nie rozumiem.
7: Panie premierze, ale mamy sytuację, to jest, ja rozumiem oczywiście ten spór, rozumiem brak pieniędzy, ale mamy sytuację wakacyjną, mamy
6: ale
7: coraz
6: to proszę apelować razem ze mną do prezydenta. My chcemy, zgłosiliśmy ustawę. Prezydent nie cierpi tego rządu, robi wszystko, żeby utrudnić życie, ale przez to nie utrudnia życia politycznie nam, bo my mamy spór polityczny, którym też każdy pewnie jest emocjonalnie czasem zainteresowany. Ale utrudnia życie konsumentom, utrudnia życie polskim rodzinom, które chcą jechać na wakacje dokładnie. Im utrudnił pan prezydent życie, nie rządowi, rodzinom polskim. I tego nie jestem w stanie zrozumieć. Rozumiem, że ma powody czasem do politycznych wet, do ideologicznych wet. ale nie rozumiem powodów do weta ekonomicznego.
7: Panie premierze, dostał pan burę, albo przynajmniej rozmawialiście panowie wczoraj na rządzie z premierem o ustawie o najmie krótkoterminowym przygotowanej przez wiceministra Ireneusza Rasia z PSL-u?
6: Ale to jest ustawa, która w obszarze wolnej Amerykanki wprowadza regulacje. Będziemy wprowadzać do niej autopoprawkę, ale zrobiliśmy to, co jest w regulaminie Rady Ministrów. Dokładnie przepisy unijne wprowadzamy na minimalnym poziomie.
7: No ale pojawiły się zarzuty wobec Ireneusza Rasia, że on przygotowywał tą ustawę poniekąd, no już nie pod siebie, ale pod swój wcześniejszy biznes. Nie rozmawialiście o tym w ogóle?
6: Premier się do tego odniósł i powiedział, że po pierwsze, jeszcze raz wszystko zostanie zweryfikowane, nie ma powodów sądzić, żeby jakiekolwiek zaniedbania pod względem legalności procesu, czystości procesu tutaj zachodziły. I ja nie mam wobec posła i ministra Rasia żadnych wątpliwości o jego uczciwość.
7: Czyli nie będzie dymisji wiceministra
6: nie
7: Rasia.
6: Będzie.
7: A wczoraj premier jeszcze powiedział, że oczekiwanie jednak było, że umożliwimy i samorządom, i lokatorom skuteczniejszą ochronę swoich praw. Tego efektu nie mamy. Nie oszukujmy się. No to jest jednak zarzut do tego projektu samego premiera.
6: To jest, znaczy, że podejmujemy decyzję po wysłuchaniu stron, że wzmocnienie w obszarze samorządowym jest potrzebne i to jest rząd, który słucha ludzi, wsłuchuje się w głosy i podejmuje odpowiednie decyzje. Przyjęliśmy ustawę, która była możliwa. Niestety czasem w rządzie, jak są cztery partie, to tych głosów jest wiele i trzeba szukać tego wspólnego mianownika. Wspólny mianownik okazał się możliwy na tamtym etapie, na poziomie przyjęcia prawa europejskiego bez ozdobników, bez dodatków. Tak jak jest zapisane w regulaminie Rady Ministrów, na co umówiliśmy się już wiele miesięcy temu wszyscy ministrowie naszego rządu.
7: Ale powiedział pan o autopoprawce, to znaczy będzie jednak...
6: Będzie autopoprawka.
7: Dotycząca?
6: Ja jestem za tym, żeby ona dotyczyła wspólnot samorządowych. Nad taką pracowaliśmy tylko z przyczyn raczej ambicjonalnych jednego, nawet nie ugrupowania, no bo to nie całe ugrupowanie, tylko jednej pani minister. Nie doszło to do skutku.
7: Panie premierze, problemy, mówiliśmy o Wołyniu i mówiliśmy o pracach ekshumacyjnych. Czy brak prezesa IPN-u wpływa na postęp w tej sprawie?
6: Uważam, że Mateusz Pytma byłby bardzo dobrym prezesem.
7: No ale czy Koalicja Obywatelska tak uważa?
6: Nie.
7: Nie, czyli nie będzie poparcia Mateusza Szpytmy w Senacie.
6: Tego nie wiem. Premier zapowiedział, że nie będzie w głosowaniu, jak zawsze wszystko się okaże. Nie mam tutaj wielkich nadziei.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF Chopin.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek, dobry wieczór.
2: Witam, zapraszam. Armia Stanów Zjednoczonych po kilku dniach przerwy wznawia ataki na Iran. Na początek najnowsze informacje z konfliktu na Bliskim Wschodzie. W faktach ostrzegamy też przed upałami w Polsce. Powiemy też o niezwykłej aukcji z Eminemem w roli głównej. Stany Zjednoczone rozpoczęły uderzenie na Iran, poinformowało o tym dowództwo Centralne Sił USA. To pierwsze ataki Amerykanów od piątku. Wtedy prezydent Donald Trump wstrzymał uderzenia, by dać szansę dyplomacji. Jednak już wczoraj zagraził wznowieniem ataków w odwecie za irański ostrzał sił Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Co najmniej jedna osoba zginęła w rosyjskim ataku na Kijów. Taką informację przekazały władze miasta. W stolicy Ukrainy było słychać syreny alarmowe i silne eksplozje. Rosjanie tej nocy zaatakowali również kilka innych miast, m.in. Charków, Czerkasy i Krzywy Róg. W związku z tymi uderzeniami polska armia poderwała myśliwce. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny. Jest list gończy za 30-latkiem podejrzanym o śmiertelne potrącenie pieszego na pasach w Suwałkach w nocy z soboty na niedzielę. Kierowca czarnego Mercedesa po wypadku, w którym na miejscu zginął 31-latek, nie zatrzymał się i uciekł. Ktokolwiek widział lub ma wiedzę o przebiegu wypadku, jest proszony o kontakt z Komendą Miejską Policji w Suwałkach lub prokuraturą rejonową w tym mieście. Synoptycy ostrzegają przed nową falą upałów w Polsce. Będzie nawet 36 stopni. Strażacy apelują o ostrożność z ogniem.
3: Wyrzucony niedopałek papierosa, iskra czy nieugaszone ognisko mogą doprowadzić do pożaru o ogromnych rozmiarach. Szybkie zgłoszenie pozwala strażakom skutecznie ograniczyć skutki pożaru.
2: Mówił Łukasz Nowak ze Straży Pożarnej w Opolu. 27 września krakowianie zagłosują w pierwszej turze wyborów prezydenta miasta. Na rządowych stronach pojawił się projekt rozporządzenia premiera w tej sprawie. O szczegółach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: Z projektu rozporządzenia wynika, że do 17 sierpnia będzie można zawiadamiać o utworzeniu komitetów wyborczych. Do 3 września zaś będzie czas na zgłaszanie kandydatów na prezydenta Krakowa. Kampania wyborcza potrwa do 25 września, do piątku, a mieszkańcy miasta pójdą do urn dwa dni później, w niedzielę. Na razie to projekt rozporządzenia, który jest na etapie opiniowania i konsultacji. Premier dziś rano zapowiedział, że dokument zostanie podpisany i opublikowany w piątek. Przypomnę, że wczoraj krakowski sąd apelacyjny prawomocnie oddalił zażalenie w sprawie ostatniego z protestów referendalnych. To oznacza, że głosowanie, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego, jest ważne i to otworzyło drogę do zarządzenia przedterminowych wyborów.
5: Są i takie fakty.
2: To będzie największa jednorazowa wyprzedaż pamiątek związanych z Eminemem w historii publicznych aukcji. Raper przekazał ponad 100 par sneakersów na licytację. Jego okazałą kolekcję butów sportowych uszczupli się o dokładnie 117 par. Obok modeli z rynku detalicznego kolekcjonerzy mogą wylicytować niezwykle rzadkie okazy. W katalogu aukcyjnym wyraźnie wybija się kilka par, na przykład model Air Jordan 3 Slim Shady. To sneakersy stworzone specjalnie dla Eminema na jego występ w przerwie meczu Super w 2022 roku. Sneakersy, które miał wykonując ten utwór Eminem, mają unikatowe detale, takie jak odwrócone logo E na języku, a napięcie gumową naszywkę przypominającą plakietkę Hi, my name is Slim Shady. Kolekcjonerzy sneakersów stoczą także zaciętą walkę o buty powstałe z okazji 15. rocznicy Shady Records. Aukcję, z której dochód trafi na szczytny cel, zaplanowano na 25 sierpnia. Dawniej była to stajnia w sercu Bieszczad. Dziś to kawiarnia, kino i pracownia artystyczna. To tam powstały kultowe filmy Jerzego Janickiego, a magia regionu inspiruje kolejne pokolenia twórców. Wśród bieszczadzkich lasów w niewielkiej zatwarnicy w gminie Lutowiska znajduje się najdziwniejsze kino w Polsce. Kina Konkret nie znajdziecie jednak przy głównych ulicach. Żeby się tam znaleźć, trzeba się nieco postarać. Tak o tym miejscu mówią jego właściciele.
6: Jest to stajnia, w której trzymano konie do pracy w lesie. W czasach PRL-u. I jednocześnie no w tym momencie funkcjonuje tutaj kawiarnia i kino, i pracownia, głównie ceramiczna. Jest to miejsce, które też było dawniej mocno filmowe, ponieważ na terenie tego Parku Konnego nakręcono 3 filmy na podstawie opowiadań Jerzego Janickiego, do których scenariusze też napisał Jerzy Janicki. Jerzy Janicki to był taki lwowiak, który później mieszkał w Warszawie, a bardzo lubił Bieszczady. I często przebywał tutaj z tymi wozakami przede wszystkim, którzy tutaj pracowali, i miał taki świetny słuch właśnie do tych ich dyskusji, do tych ich rozmów, i w tych, zarówno w jego opowiadaniach, jak i w tych filmach nakręconych na podstawie opowiadań, są niesamowite dialogi. I te filmy pokazują też pracę wozaków i kręcone są właśnie na terenie tego Parku Konnego, tutaj między innymi we wnętrzach tej stajni, w której siedzimy obecnie.
7: To miejsce wyjątkowe, miejsce filmowe. Dlaczego właśnie Jerzy Janicki sobie wybrał to miejsce?
6: No jakoś tak z żoną zawsze mieliśmy takie podejście, że czasami to miejsce wybiera nas, że to nie my wybieramy miejsce, ale miejsce wybiera nas i może tak było też w przypadku Jerzego Janickiego. Po prostu tutaj trafił i coś w nim utkwiło tutaj i bardzo chętnie tutaj wracał. Sporo takich osób zresztą jest w Bieszczadach, którzy tak właśnie mają jakoś.
7: No właśnie, Bieszczady są takim świetnym miejscem do pleneru filmowego i serialowego. Sporo dobrych produkcji było tutaj kręconych.
6: Tak, to prawda. Zresztą mieliśmy jakieś 2-3 lata temu mieliśmy też tutaj otwarcie szlaku filmowego i mamy tutaj przed wejściem do kina taki kubik informujący też o filmach, które były kręcone na terenie Bieszczad, więc rzeczywiście sporo tych filmów powstało.
7: Dlaczego Bieszczady właśnie inspirują filmowców?
6: No myślę, że te krajobrazy dookoła, no i ta dzicz trochę, bo jednak tym się Bieszczady wyróżniają, że głównie widać roślinność, zieleń, drzewa, że nawet jak wyjdziemy na szczyty, to tych domów prawie w ogóle wszędzie nie widać, tylko jest po prostu gąszcz zieleni. I to jest chyba takie najbardziej właśnie wyróżniające Bieszczady.
7: Bieszczady też stają się czasami jak taką krainą zagraniczną. Zagrały Jugosławię, zagrały także inne kraje.
6: Tak, to prawda. Był ostatnio kręcony odcinek serialu tutaj. Zatwornica była bośniacką wsią, która była okupowana, oblężona i mieliśmy tak tutaj przy wjeździe zamiast znaku Zatwornica, to mieliśmy niebieski znak z napisem bośniackiej wsi.
7: Macie tutaj kino wewnątrz, kino niewielkie, ale kino przyciągające turystów, bo też widać to chociażby po opiniach, które można znaleźć w internecie. Co to kino charakteryzuje? Dlaczego ono cieszy się taką popularnością?
6: No poza tym, że to są właśnie te 3 filmy, które były kręcone tutaj na terenie tego Parku Konnego, czyli oglądając film w tych wnętrzach, widzimy te same wnętrza kilkadziesiąt lat temu. Jednocześnie są to bardzo stare wnętrza, których historia cały czas tkwi w tych ścianach tutaj. Ale dodatkowo jeszcze prezentujemy tu takie kino trochę inne, kino niszowe, kino autorskie, płynące trochę innym rytmem, które nie jest kinem łatwym, a jednak sporo osób tutaj przyciąga i spotyka się z bardzo dobrym odbiorem.
7: Artystów tutaj także Bieszczady przyciągają?
6: Tak, no bo poza tym właśnie, że tutaj jeszcze mamy projekcje filmowe, to mamy też występy artystów, mamy występy muzyków, także sporo takich rzeczy się tutaj dzieje też.
7: Ale właśnie, bo Bieszczady także stały się takim miejscem, oczywiście związane z piosenką turystyczną, to jest normalna sprawa i też wiadomo, dlaczego tak jest, ale też skąd ci artyści właściwie mogą w Bieszczadach czerpać, bo wiele utworów na podstawie właśnie tych widoków, tego co tutaj mamy, powstało w kręgu Ukrainy Łagodności, ale nie tylko. Jak to jest właśnie, że te Bieszczady tak przyciągają w ten magiczny sposób ludzi z gitarą, z piórem, artystów w postaci śpiewających, piszących? Jak to jest?
6: Wydaje mi się, że to jest ten spokój taki, który tutaj panuje. Jednak ta wszechobecność przyrody dookoła, nie tylko roślinności, ale też dzikich zwierząt, sprawia, że żyje się tutaj w innym rytmie po prostu. Zresztą taki był też powód właśnie, by stworzyć tutaj kino, które prezentuje właśnie to kino autorskie, które też płynie właśnie innym rytmem, trochę jak ta przyroda dookoła. Więc myślę, że to ma największy wpływ właśnie, że mamy poczucie dzięki tej dzikiej przyrodzie, że nie musimy pędzić, że możemy żyć trochę innym rytmem, trochę spokojniejszym i to chyba jest czymś, co najbardziej nas powoduje jakieś natchnienie takie do tworzenia, do wymyślania historii.
7: Mimo XXI wieku Bieszczady się zmieniają, idą troszeczkę już tak z duchem czasu?
6: Wydaje mi się, że nie. To znaczy ja tutaj mieszkam w trochę innej części Bieszczadów. Zatwarnica to jest taki trochę koniec świata, gdzie nie ma żadnej drogi przejazdowej, więc nie można tutaj być przejazdem, trzeba przyjechać specjalnie. Jest to miejsce mało komercyjne, spokojne i jednak mocno broni się przed komercyjnością. To, że w pobliżu znajduje się Bieszczadzki Park Narodowy, że cała Zatwarnica jest w pobliżu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, powoduje, że i dużo terenów chronionych też jest, powoduje, że nie ma możliwości, żeby stworzyć jakieś takie duże kompleksy turystyczne. Aczkolwiek rzeczywiście jakieś takie pomysły ja często słyszę, się pojawiają. Wydaje mi się, że to by było z dużą szkodą dla Bieszczadów jednak, że głównym, najmocniejszym elementem i główną atrakcją Bieszczadów jest właśnie ten spokój, cisza i ten inny rytm. Jak tu wprowadzimy zbyt mocno rozbudowaną infrastrukturę, to po prostu zginie. No, staniemy się tacy sami jak cała masa innych miejsc na świecie.
7: Czyli Bieszczady nadal są taką oazą spokoju, takiego wytchnienia, takiego miejsca, gdzie można wyjechać, zapomnieć o wszystkim.
6: Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak i bardzo często prowadzimy też tutaj miejsca noclegowe, więc bardzo często jak rozmawiam z gośćmi, no to bardzo szybko to czują właśnie, że ten rytm jest zupełnie inny, sen jest zupełnie inny. Więc rzeczywiście bardzo, bardzo mocno to wpływa na samopoczucie, na odczuwanie.
7: Na koniec chciałem cię zapytać, dlaczego, bo są takie osoby, które nigdy nie były w Bieszczadach, dlaczego w Bieszczady dziś, w XXI wieku warto przyjechać?
6: Chyba ja jestem w ogóle zakochany w przyrodzie bieszczadzkiej, więc na pewno po to, żeby pobyć wśród tej przyrody tutaj i poczuć właśnie ten rytm, to inne tempo. My w ogóle, jeśli chodzi o to nasze miejsce, staramy się jak najmniej reklamować. Nie mamy żadnych jakichś krzykliwych szyldów. Jesteśmy trochę ukryci wśród roślinności. I to jest chyba właśnie istotą Bieszczadów. Właśnie ten spokój, cisza, prowadzący do jakiegoś natchnienia też, do przemyśleń, do zmiany trochę swojego podejścia do życia.
2: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Robert Jarecki, jeden z twórców kina Konkret.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: I jak zawsze o tej porze rozpoczyna się program, który nazywa się Pierwsza Kawa z RMF.
0: Słuchacie stacji RMF Chopin.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Brał i przedstawi RMF FM Mateusz Bożek.
2: Trzy osoby zginęły, pięć jest rannych. To najnowszy bilans tragicznego wypadku na Krajowej 24 w Wielkopolsce. W Sejmie pojawi się nowy klub parlamentarny. Chcą go politycy popierający Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. W faktach także wieści z eliminacji do Ligi Mistrzów. Niestety, Lech Poznań i Górnik Zabrze żegnają się z marzeniami o awans. Do trzech wzrosła liczba zabitych w wypadku na drodze krajowej nr 24 w Wielkopolsce. Przypomnę, w Kamionnej czołowo zderzyły się dwa samochody. Oprócz ofiar śmiertelnych aż pięć osób jest rannych. Droga w tej chwili jest zablokowana. W kierunku Poznania policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi. Do marszałka Sejmu wpłynął wniosek polityków związanych z Mateuszem Morawieckim w sprawie utworzenia klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Składa się on z 40 posłów i senatora. Były premier mówił, że w ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych partyjnych gierek.
3: Ci prawdziwi rozłamowcy, ci intryganci będą cały czas w ten sposób postępowali. Oni chcą tak działać, żebyśmy my zajmowali się sami sobą. Dlaczego? Bo tak naprawdę grają na naszą porażkę. Bo wiedzą, że jeśli będzie porażka Prawa i Sprawiedliwości, to oni przejmą tę partię.
2: Politycy Prawa i Sprawiedliwości, komentując działania przedstawicieli Stowarzyszenia Rozwój Plus, mówią o zdradzie.
4: Najsmutniejsze jest to, że zdrada dlatego tak boli, ponieważ nigdy nie pochodzi ona od wrogów, tylko od osób, którym dotychczas się ufało.
2: Powiedział rzecznik partii Rafał Bochenek. Przypomnę, że Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia, że nie należą do stowarzyszenia o charakterze politycznym, albo złożyły je na niewłaściwym formularzu. Sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej. Uwaga turyści, dzisiaj w Tatrach zostanie zamknięty bardzo ważny szlak turystyczny prowadzący z Pustej Dolinki na Kozioł Przełęcz. Nie będzie można więc wejść na tę przełęcz z Doliny Pięciu Stawów Polskich, ani przejść tamtędy z Hali Gąsienicowej do Doliny Pięciu Stawów. Chodzi o bezpieczeństwo turystów, mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Wykonawca, który będzie wymieniał łańcuchy na szlaku z Pustej Dolinki na Kozioł Przełęcz, poprosił nas o zamknięcie szlaku z uwagi na to, że prowadzone prace mogą być niebezpieczne. Jest to wysokogórski teren. Te łańcuchy są ciężkie. Jest to taki szlak, który przebiega częściowo za kosami. W związku z tym zdecydowaliśmy się na zamknięcie szlaku. Wejście od Zawratu i na Kozioł Przełęcz od strony Hali Gąsienicowej jest otwarte.
2: Z Martą Mazik z TPN-u rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
6: Fakty prosto z kina w RMF FM.
2: Purpurowy deszcz trafi na nowojorski Broadway. Kultowy film Prince'a doczeka się musicalowej adaptacji. Czym wyróżni się nowa wersja Purple Rain? To wyjaśni Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
6: Nowa inscenizacja przeniesie widzów do Minneapolis z 1984 roku. To miasto, z którym nieżyjący muzyk był związany przez całe życie. Bohaterem jest młody artysta, znany jako The Kid, który próbuje poprowadzić swój zespół do sukcesu, a widzowie usłyszą w tym musicalu ponad 20 utworów Prince'a, w tym When Doves Cry, I Would Die For You, czy tytułowy Purple Rain. Nad muzyczną stroną czuwają wieloletni współpracownicy Prince'a. Oficjalna premiera w kwietniu przyszłego roku.
2: Polskie kluby żegnają się z marzeniami o Lidze Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji odpadły Lech Poznań i Górnik Zabrze. Mistrzowie Polski przegrali dwumecz z duńskim Orhus, a Zabrzanie okazali się słabsi od tureckiego Fenerbahce. Obie drużyny nie kończą jednak europejskiej przygody. Jeszcze w tym sezonie powalczą o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Miejmy nadzieję, że z lepszym skutkiem. W sierpniu do Hiszpanii polecą polscy strażacy z grupy Ground Forest Firefighting. To specjaliści od gaszenia pożarów lasów z ziemi, bez użycia pojazdów, działająca w trudnym terenie i wymagających warunkach. O ich wyposażeniu i zadaniach reporter RMF FM Maciej Sołtys rozmawiał z kapitanem Hubertem Ciepłym, rzecznikiem małopolskich strażaków.
7: Strażacy z Polski lecą do Hiszpanii, najprawdopodobniej w związku z trudną sytuacją pożarową. Co my tam będziemy wysyłać i kogo?
8: Przede wszystkim 105 Wielu polskich strażaków Państwowej Straży Pożarnej od 1 do 30 sierpnia będzie pełniło służbę właśnie w Hiszpanii. Będzie to moduł GFFF, czyli Grand Forest Firefighting. Możemy tutaj powiedzieć, że to są specjalnie wyszkoleni strażacy, którzy mają sprzęt, którzy mają doświadczenie, którzy mają specjalne szkolenia. Są to strażacy, którzy będą mogli dojść w ciężkie tereny leśne, właśnie przy użyciu chociażby sprzętu podręcznego, hydronetek, i tam możemy być dysponowani, żeby ugasić takie pożary lasów. Od 1 sierpnia 105 strażaków, będą oni podzieleni na 3 grupy. Po 35 strażaków w każdej grupie, w 3 turach będzie stacjonowało w Hiszpanii. I to jest taki cel tego wyjazdu. No i Polska ma takie 2 moduły, jeżeli chodzi o gaszenie pożarów, i te 2 moduły wchodzą w unijny mechanizm ochrony ludności, czyli jesteśmy zgłoszeni, żeby pomagać innym państwom. I jeden z tych modułów, właśnie GFFF, będzie dysponowany i już za kilka dni będzie w Hiszpanii. Mhm.
7: Dobra, ale mamy jeszcze drugi moduł, który też jest wyspecjalizowany w zakresie pożarów lasów.
8: Tak, to jest moduł bardzo podobny, też GFFV, ale dodaję... Też GFFF, ale dodajemy końcówkę V, czyli z użyciem pojazdów Grand Forest Firefighting with Vehicles. I ten moduł jest skomponowany z 6 województw: Kraków, Białystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin i Wrocław. I z tych województw tworzymy miesięczne dyżury. 3 z nich każdego miesiąca pełnią dyżury i są zgłoszeni do unijnego mechanizmu ochrony ludności. Taki moduł ma gotowość wyjazdu do 6 godzin, około 100 strażaków plus pojazdy. I taki moduł był chociażby dysponowany ostatnio do Grecji, gdzie samochody zebrały się w jednej bazie koncentracji, dowództwo, później zespół logistyczny, zespół operacyjny, około 100 strażaków plus pojazdy, i na kołach jedziemy, żeby pomagać innym państwom. Natomiast do Hiszpanii to są strażacy, którzy będą przetransportowani samolotem, bo to jest najszybszy środek transportu, i będą mieć tylko sprzęt taki podręczny, spakowany w skrzyniach, i również swoje ubranie specjalne do gaszenia takich pożarów. To się tylko i wyłącznie tym różni. Natomiast moduł ten z tymi pojazdami, mamy to też podzielone na 3 części w Polsce, że na zachód, południe i wschód, bo możemy być dysponowani na różne kierunki świata. Dlatego są też te województwa wybrane, żeby jak najszybciej móc strażaków wysłać na dany rejon, gdzie jest zagrożenie.
7: Czy ci strażacy, którzy służą w tych modułach, to są strażacy, którzy na co dzień też walczą z pożarami, czy to są strażacy, którzy pełnią tylko dyżury i walczą z pożarami tylko lasu?
8: To jest taka dodatkowa nasza funkcja. Naszym głównym priorytetem jest ratowanie życia ludzkiego i zagrożonego mienia, i ci strażacy pracują w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Natomiast dodatkiem do tego wszystkiego jest właśnie też przynależność do tych modułów. Musimy mieć dodatkowe szczepienia, musimy przechodzić szkolenia, recertyfikacje, chociażby taki moduł co 5 lat przechodzi główne recertyfikacje, czy mamy sprzęt, gdzie Unia tego wymaga, czy mamy też szkolenia dodatkowe, więc taka gotowość operacyjna z naszej strony jest cały czas sprawdzana, i my w tym te moduły cały czas doposażamy w odpowiednie sprzęty. No dlatego są te moduły w Polsce bardzo dobrze rozwinięte. To nie jest tylko ten moduł, bo mamy jeszcze też inne moduły, które są też dysponowane na cały świat, chociażby moduł USAR Poland, gdzie strażacy wyjeżdżają i są to inni strażacy niż właśnie w tych modułach do gaszenia lasów. To są strażacy do ratowania życia ludzkiego przy trzęsieniach ziemi. Są też moduły do powodzi, więc mamy naprawdę kilka różnych wariantów, natomiast teraz będzie wykorzystywany moduł GFFF, czyli strażacy, którzy będą przetransportowani samolotem do Hiszpanii.
7: Jak wygląda szkolenie takich strażaków? Znaczy, na czym oni się skupiają?
8: Jeżeli chodzi o gaszenie pożarów lasów, jest to specyfika bardzo ciężka, bo wszystko zależy od temperatury, od warunków wiecznych, fizycznych. Natomiast my tutaj w tych modułach staramy się symulować takie pożary i jeżeli mamy takie ćwiczenia, to też używamy ognia, czyli podpalamy tą ściółkę taką, która może być właśnie przy faktycznych pożarach niekontrolowanych. Natomiast my, jeżeli podpalamy, to już mamy pożar kontrolowany. I uczymy się, jak taki pożar się zachowuje, jak się zachowuje przy warunkach wiecznych. Też podsycamy tym powietrzem z różnych stron. No i przy użyciu takiego sprzętu, jak każdy z nas ma w ogrodzie. Próbujemy ten pożar kontrolować, próbujemy go ugasić, próbujemy robić pasy oddzielające. Używamy hydronetek. Jest to taki sprzęt, który mamy też na sobie, na plecach. I przy użyciu delikatnego pociągnięcia wajchą, czy przy użyciu delikatnego podciśnienia możemy podać wodę. I nie trzeba mieć żadnych węży do tego. Po prostu mamy 10, 12 czy 15 litrów na sobie takiej wody. To jest taki podręczny zraszacz, gdzie używamy. I właśnie w strażacy pracują zawsze w rocie, czyli zawsze jest nas dwóch. No jeżeli mamy jakiś tam odcinek lasu, gdzie tylko i wyłącznie gdzieś się tak delikatnie podpala czy tli, no to przy użyciu chociażby takiego sprzętu możemy dojść w trudno dostępne tereny, gdzie samochody nie dojadą, gdzie węży nie doprowadzimy naszych tłocznych i nie mamy możliwości użycia tych węży i prądownicy, więc przy pomocy takich hydronetek z wodą wchodzimy w zagłębienia lasu i po prostu działamy.
7: Czym jeszcze działacie? Znaczy macie na przykład, nie wiem, piły do cięcia drewna, żeby gdzieś ten las przerzedzić?
8: Tak, to też są piły do cięcia drewna. To też jest cały zespół logistyczny, bo tak jeden z tych modułów, no to musi być samowystarczalny. Gdy używamy pojazdów, czyli ten moduł główny, który jest, no to mamy zespół logistyczny, gdzie mamy chociażby swoje kabiny prysznicowe, możliwości skorzystania z toalet, więc tutaj ten moduł jest samowystarczalny, rozbijamy obozowisko, namioty i nic więcej nie potrzebujemy, nawet mamy swoje jedzenie. Natomiast przy tym module troszeczkę niższym, czyli bez użycia pojazdów, no to działamy tylko i wyłącznie siłą ludzką, ale też takim sprzętem podręcznym, szybkim sprzętem podręcznym, gdzie możemy pomóc, żeby ten ogień po prostu się nie przedostawał na inne rejony leśne.
7: Czy to, że my mamy takie moduły, to jest coś niezwykłego w kontekście Europy, czy inne państwa też takie moduły mają?
8: Inne państwa też mają takie moduły i my poszliśmy też w kierunku tworzenia takich modułów kilka lat temu. W 2023 roku zapoczątkowano moduł GFFF, czyli bez użycia tych ciężkich pojazdów, tylko zwykły strażak z sprzętem podręcznym, ale teraz już mamy tak to rozwinięte w Polsce przez te 3 lata, że z 7 województw strażacy tworzą ten moduł i są specjalne szkolenia, są ćwiczenia nie tylko teoretyczne, że siedzimy i uczymy się, jak ten ogień może się zachowywać, bo to jest też bardzo ważne przy teorii, ale ogólnie stawiamy na praktykę. Więc przy użyciu sprzętu i siły fizycznej pracujemy w lesie, pracujemy pod lasem, pracujemy na terenach właśnie takich leśnych i właśnie teraz w lecie takie ćwiczenia się praktycznie wszędzie odbywały, gdzie te moduły powstały w Polsce.
2: Usłyszał reporter RMF FM Maciej Sołtys od Huberta Ciepłego, rzecznika małopolskich strażaków.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tu program Pierwsza Kawa z RMF. Wszystkich pozdrawiamy, życzymy dobrego odbioru oraz...

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Najważniejsze informacje przedstawia Mateusz Bożek.
2: A zaczynamy od pilnej informacji ze wschodniej Polski. Mieszkańców tej części kraju obudziły w nocy syreny alarmowe. W faktach ostrzegamy też przed upałami. Termometry niemal w całej Polsce pokażą dziś ponad 30 stopni. W faktach zajrzymy też do Szczawnicy, która zamieniła się we francuską Prowansję. Dźwięk syren alarmowych obudził przed 4 rano mieszkańców wschodniej Polski. Alarm słyszany był m.in. w Lublinie. Rzecznik wojewody potwierdza nam, że alarm był uruchomiony na polecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z możliwymi zagrożeniami z powietrza. Nie ogłoszono go tylko w północnej części Lubelszczyzny. Po 4 rano alarm został odwołany. Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu dyżurnych myśliwców w związku z uderzeniami Rosji na terenie Ukrainy. Do Polski wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla niemal całego kraju, z wyjątkiem regionów na północnym wschodzie i południu. Najgoręcej będzie na zachodzie, nawet 36 stopni. W pozostałej części Polski, z wyjątkiem Warmii i Mazur oraz Podlasia, na termometrach od 30 do 34 kresek. Noc z czwartku na piątek też nie pozwoli odetchnąć od gorąca. W wielu regionach będzie powyżej 20 stopni. W kolejnych dniach do upałów dołączą też burze.
3: Jeśli chodzi o to, co czeka nas w piątek, to istnieje ryzyko wystąpienia burz z opadami do około 20 mm i porywem wiatru do około 70 km na godzinę.
2: Mówi nam synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW. W sobotę nie będzie padać tylko na południowym zachodzie, poza tym nadal gorąco, do 35 stopni na Podkarpaciu. Muzyczny świat pogrążony w smutku po tragicznej śmierci Glena Hansarda. Irlandzki wokalista zginął w wypadku motocyklowym na obrzeżach Dublina. W 2008 roku zdobył Oscara za utwór Falling Slowly. Najlepsza piosenka oryginalna znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Once. Hansard był wokalistą i założycielem zespołu rockowego The Frames. Miał 56 lat.
4: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
2: Niemcy chcą wykorzystać sztuczną inteligencję do rozpatrywania wniosków o azyl i wizy. AI ma pomagać urzędnikom analizować dokumenty, wykrywać nieścisłości i przyspieszać procedury. Ostateczne decyzje nadal będą jednak należeć do ludzi. Projekt ustawy przyjął już niemiecki rząd. Szczawnica. Uzdrowisko na południu Małopolski ma kolejną atrakcję. Przypomina ona francuską Prowansję, a nie pieniny. Powstało tam bowiem lawendowe wzgórze. Barbara i Mariusz pomysł przywieźli z wakacji na chorwackiej wyspie Hvar i mają już sporą plantację.
5: No już jest około 8 tysięcy, dokładnej liczby nie zdradzam, ale jest około 8 tysięcy, a zaczęło się od 10 krzaczków.
6: No, indywidualnością jest tutaj lawenda Edelweiss. Jest to bardzo wysoka lawenda biała. Bardzo fajną lawendą jest też Grosso, który jest właśnie na plantacjach w Prowansji i wszędzie w takich większych plantacjach, to ona tutaj dominuje u nas też. Przeznaczona jest na olejki przede wszystkim. I jest jeszcze Hitkot, który jest bardzo mocno kulinarny. Tutaj wykorzystujemy go kulinarnie do lodów, lemoniady. Wszystko to, co związane z jedzeniem, właśnie tutaj jest wykorzystywane z naszego Hitkota.
2: Nic tylko oglądać. Lekarze i naukowcy nieustannie powtarzają nam, że powinniśmy się jak najwięcej ruszać. O potrzebie aktywności fizycznej mówimy też często w faktach. Od naukowców dowiadujemy się jednak, że niektóre aktywności fizyczne są lepsze. O szczegółach Grzegorz Jasiński.
7: Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje dla zdrowia od 150 do 300 minut umiarkowanej lub intensywnej aktywności tygodniowo. Najnowsze brytyjskie badania pokazują, że jedna nieprzerwana sesja ruchu, na przykład 15-minutowy intensywny spacer, przynosi jednak znacznie większe korzyści w zapobieganiu demencji, depresji czy stanom lękowym niż suma krótszych, rozproszonych aktywności w ciągu dnia. Na podstawie analizy stanu zdrowia i aktywności 66 tysięcy osób ustalono, że taki optymalny efekt ochronny dla naszego zdrowia psychicznego przynosiło 36 minut nieprzerwanej, energicznej aktywności dziennie.
2: To oznacza, że taki 2,5-kilometrowy codzienny spacer może zdziałać cuda.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Zachęcam zatem z taką właśnie myślą wejść w nowy dzień, 30 lipca 2000.
4: RMF Chopin.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: W tym momencie fakty. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski w studio. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, o poranku. Niespokojny poranek. Syreny alarmowe zawyły nad ranem na terenie niemal całego województwa lubelskiego.
3: System wczesnego ostrzegania uruchomiono z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę.
2: Po czwartej ten alarm odwołano, a w Sejmie nowa polityczna formacja.
3: Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub. W nim 40 posłów i jeden senator.
2: Liga Mistrzów znów nie dla polskich klubów.
3: Lech Poznań i Górnik Zabrze żegnają się z marzeniami o tych rozgrywkach. Około 10 minut trwał w Lublinie alarm powietrzny.
2: Odrębne ostrzeżenie dla ludności otrzymali mieszkańcy w większości powiatów lubelszczyzny.
3: Alert ogłoszono w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę.
2: Krzysztof Zasada, o poranku razem z nami w faktach RMF FM. Dzień dobry, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
2: O której zabrzmiały syreny?
4: W Lublinie sygnały ostrzegawcze uruchomiono mniej więcej o 3.50. Sygnał odwołania alarmu zabrzmiał natomiast około 4.00. Natomiast w poszczególnych powiatach te terminy mogą się nieznacznie różnić. Ostrzeżenie nie objęło jedynie północy województwa. Jak mówił rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz, syrenę uruchomiono na polecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wydanego dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i dla powiatowych centrów w związku z możliwym zagrożeniem z powietrza. Co ten alarm oznaczał?
5: Sygnał oznacza: pozostań w domu, słuchaj komunikatów służb i śledź oficjalne kanały informacyjne naszych urzędów, służb mundurowych, ale także Wojska Polskiego.
4: Jak dodał rzecznik, przez całą noc nad województwem działało natowskie lotnictwo w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy. Na polecenie Dowództwa Operacyjnego Rozejów Sił Zbrojnych poderwano m.in. myśliwce, samoloty nie wróciły jeszcze do baz.
3: Wiemy, że w wyniku uderzeń rosyjskich rakiet balistycznych na Ukrainie zginęło co najmniej 7 osób.
2: W tej chwili trwa akcja ratunkowa we Lwowie. Tam osoby uwięzione są pod gruzami zniszczonego budynku. Rannych w tej chwili według ukraińskiej w służbie jest co najmniej 15 osób.
3: W Sejmie powstanie nowy klub parlamentarny.
2: A zakłada go były premier Mateusz Morawiecki. W skład tego klubu wejdzie grupa 40 posłów i jeden senator.
3: O nowej politycznej rzeczywistości w parlamencie reporter RMF FM Jakub Rybski.
6: Chociaż politycy Rozwoju Plus nie są już w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, to wciąż formalnie są częścią partii Jarosława Kaczyńskiego. Decyzję o ich usunięciu z ugrupowania podejmie już rzecznik dyscyplinarny PiSu, czyli Karol Karski, ale to może wydarzyć się nawet za kilka miesięcy.
7: Ci prawdziwi rozłamowcy wśród tych intrygantów pewnie doprowadzą do swego, ale my w tę grę, gierkę, w ten Sejm ptasi nie chcemy się wpisywać.
6: Powiedział Mateusz Morawiecki, prezes Rozwoju Plus. Politycy Prawa i Sprawiedliwości swoich byłych już kolegów nazywają zdrajcami.
8: Najsmutniejsze jest to, że zdrada dlatego tak boli, ponieważ nigdy nie pochodzi ona od wrogów, tylko od osób, którym dotychczas się ufało. W związku z tym przykre to jest to, co robi pan Mateusz Morawiecki.
6: Mówił rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Z moich informacji wynika, że do klubu parlamentarnego Rozwój Plus ma dołączyć jeszcze co najmniej 4 posłów Prawa i Sprawiedliwości.
9: Polityka w faktach RMF FM.
2: W niedzielę 27 września mają się odbyć przedterminowe wybory prezydenta Krakowa.
3: Wczoraj na rządowych stronach pojawił się projekt rozporządzenia premiera w tej sprawie.
2: A w porannych faktach teraz krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co jeszcze wiadomo w sprawie tych wyborów?
10: Poznaliśmy m.in. planowany kalendarz wyborczy, a z niego wynika, że utworzenie i zgłoszenie komitetu powinno nastąpić do 17 sierpnia. Do 3 września potencjalni kandydaci będą mieli czas na zgłoszenie się do Miejskiej Komisji Wyborczej. Sama kampania potrwa do piątku 25 września. To jest na razie projekt rozporządzenia premiera, który teraz trafi do konsultacji i opiniowania. Ja tylko przypomnę, że 24 maja w referendum mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego. We wtorek sąd apelacyjny w Krakowie oddalił zażalenie w sprawie ostatniego protestu referendalnego, co otworzyło drogę do wyznaczenia daty przedterminowych wyborów.
2: Liga Mistrzów, niestety, znowu nie dla Polski, chociaż do eliminacji przystąpiły aż 2 kluby ekstraklasy, to Lech Poznań i Górnik Zabrze wyłożyły się już na pierwszej przeszkodzie.
3: Kompromitująco wypadł mistrz Polski. Lech mimo 3-bramkowej zaliczki w pierwszym meczu odpadł po rzutach karnych z duńskim Orchus.
2: A w faktach o poranku Wojciech Marczyk.
11: Tak jest, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witamy. Wojtku, no to po kolei, bo to w jaki sposób Lech żegnał się z eliminacjami Ligi Mistrzów wydaje się aż nieprawdopodobne.
11: I jest to pierwszy przypadek w historii, gdy zespół, który po wyjazdowym meczu miał 3 bramki przewagi, odpadł w eliminacjach Ligi Mistrzów. Po 90 minutach Lech przegrywał już 0-3. Na początku dogrywki nadzieję dało trafienie Jagiełły. Goście jednak trafili jeszcze raz do siatki i potrzebne były karne, a w nich więcej zimnej krwi zachowali piłkarze mistrza Danii. Zupełnie inaczej było wczoraj w Zabrzu, gdzie kibice opuszczali stadion dumni ze swojej drużyny. Mimo że Górnik odpadł po wyjazdowej porażce 0-1 i remisie u siebie 1-1, to wczoraj w wielu momentach meczu z Fenerbahce dominował.
12: Grali na utrzymanie po 60 minucie. Myślę, że możemy być dumni od siebie, ale wynik jest nie dla nas.
11: Mówił po spotkaniu pomocnik Górnika Maksym Chłań. Lech i Górnik powalczą teraz w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy.
2: 35 podejść, tylko 3 sukcesy polskich klubów w Lidze Mistrzów. Dwukrotnie dokonała tego Legia Warszawa, raz Widzew Łódź. Na razie kolejny, 10. rok. Poczekamy.
3: Czekamy i zbieramy informacje na temat uruchomionego w nocy przed 4 systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie niemal całej Lubelszczyzny.
2: W Lublinie, przypominamy, syreny zawyły około 3.50. Po kilku minutach ten alarm został odwołany zgodnie z decyzją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3: Nowe fakty o 6.30. Zapraszamy.
2: Sprawdzajcie je również na stronie rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Powiem wam jedno, będzie dzisiaj naprawdę gorąco, ale póki co na Suwalszczyźnie 14, w centrum kraju 18, najcieplej 19 stopni mamy we Wrocławiu i w Opolu. Na Śląsku może delikatnie teraz o poranku pokropić, ale potem godzina 14, na termometrach 26 w Suwałkach, 32 stopnie w centrum kraju, 36 kresek wzdłuż granicy zachodniej, wszędzie gigantyczna lampa, zero chmurek. No i tak dziś będzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Chociaż czekajcie, bo meteo pokazuje, że o godzinie 18.00...
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy od informacji z polskich dróg. 3 osoby zginęły, 4 zostały ranne w wypadku na krajowej drodze numer 24 w Wielkopolsce.
2: W Kamiennej chodzi o trasę Gorzyń-Kwilcz. W nocy zderzyły się 2 samochody osobowe.
1: Ta droga wciąż jest zablokowana. Służby kierują auta o poranku na objazdy.
2: Jedna osoba zginęła w wypadku na krajowej 10 w Kujawsko-Pomorskiem.
1: Tutaj już chodzi o Cierpice na trasie Toruń-Bydgoszcz. Tam samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką.
2: Droga jest zablokowana. Utrudnienia potrwają do 9.
1: A teraz w faktach aktualne informacje dotyczące alarmu ogłoszonego przed 4 w Lublinie i na dużej części województwa lubelskiego, poza jego północnymi krańcami. Jak mówił już w faktach Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, przez całą noc nad województwem lubelskim działało natowskie lotnictwo w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy.
2: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie otrzymało polecenie uruchomienia syren alarmowych od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: Sprawdzamy o poranku te informacje i przypominamy, że właśnie w Lublinie ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, wracając ze Stanów Zjednoczonych wczoraj, spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem.
2: O czym rozmawiali? O tym teraz reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
3: Politycy rozmawiali o polskich inwestycjach w Ukrainie. Obydwaj podkreślili, że priorytetem jest obrona antybalistyczna i wsparcie Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmowy dotyczyły też wielu dwustronnych kwestii, w tym historycznego dialogu między krajami. W innych wpisach prezydent Ukrainy poinformował, że relacje z przebiegu wizyty w Waszyngtonie złożył też prezydentowi Francji i premierowi Norwegii.
1: Przypomnijmy jeszcze, że prezydent Ukrainy w wywiadzie dla telewizji Fox News potwierdził, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot.
2: W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, przed 3 rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Poinformowało w nocy dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
1: O efektach tych nocnych ataków na Ukrainę usłyszycie na pewno w faktach o 7.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: 3 bramki przewagi nie wystarczyły Lechowi Poznań do pokonania duńskiego Aarhus i awansu do 3. rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów.
2: Mistrz Polski przegrał po rzutach karnych i od tego pechowego meczu zaczynamy fakty sportowe. W studiu Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
7: Witam.
2: To jak doszło do tej katastrofy?
7: Trudne pytanie. Wielowątpliwe.

0: wyjątkowe, ale spróbuję. Myślę, że od straty gola, pierwszego gola, po pierwsze nie wytrzymał presji, to chyba najważniejsza kwestia. Po drugie zagrał fatalnie w obronie, krycie na radar, złe decyzje, błędy indywidualne. Czasami też brak szczęścia, 4 stracone gole. Tym razem momentami to Lech wyglądał, jakby grał w dziesiątkę, przecież nie grał. Przy karnych presji natomiast nie wytrzymali Sayad Manesz i Kozubal, nie trafiając do siatki. Klęska gotowa. Mieliśmy większe oczekiwania, szczególnie w grze z piłką, ale mówiłem to już wiele razy i powiem jeszcze raz. Graliśmy z naprawdę bardzo dobrym zespołem. Trener Lecha, Niels Frederiksen. W Lidze Mistrzów nie zagra też Górnik, który zremisował w Zabrzu z Fenerbahce 1-1, ale rywale mieli bramkę przewagi z pierwszego meczu. Szkoda tym bardziej, że rywal wcale nie okazał się taki straszny. Przyznaje to skrzydłowy Górnika, Maksym Chłani.
1: Poczuliśmy się do Fenerbahce i to nie było widać, że oni jest drużyna lepiej od nas. My lepiej grali, lepiej wyglądali, tylko nie skończyli swoich akcji.
0: Żegnaj Ligo Mistrzów, witajcie eliminacje Ligi Europy, to w nich zagrają teraz Lech i Górnik. W Lidze Konferencji wieczorem natomiast powalczą Raków o 19.30 i GKS Katowice o 20.30.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
4: Magdalena Karwat-Marek, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Jeśli ktoś ma urlop, to dzisiaj zapowiada się po prostu dzień jak marzenie. Temperatura w okolicach 30 stopni, praktycznie zero deszczu, zero chmur, słońce i po prostu jedne wielkie wakacje. Na przykład nad morzem, na Warmii, na Mazurach i Podlasiu, czyli tam, gdzie ostatnio było trochę chłodniej. Dziś nawet 26-27 stopni. Wyjątkowo ciepło będzie też we Wrocławiu i w Zielonej Górze, tam nawet 35 stopni.
4: To co? To wracamy do grania najlepszej muzyki i mówimy wam dzień dobry.
6: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24. Chiny zmagają się z bańką długu.
7: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
6: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
8: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
6: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Powska, Tomasz Staniszewski, bo już przy swoich mikrofonach. Wszystko gotowe, zaczynajmy.
2: W okolicach Lublina po odgłosach eksplozji trwa zabezpieczanie niezidentyfikowanego znaleziska.
3: Z powodu możliwego uderzenia z powietrza syreny alarmowe przed 4 nad ranem obudziły mieszkańców niemal całej Lubelszczyzny.
2: O nowe fakty zapytamy za chwilę dziennikarza RMF FM, a potem ważne informacje z dróg Mazowsza
3: i Kujawsko-Pomorskiego.
2: Stronnicy Mateusza Morawieckiego z nowym klubem w Sejmie.
3: I porażka w Lidze Mistrzów, niestety.
2: Niezidentyfikowane znalezisko w okolicach Lublina. Od niego zaczynamy. Służby wezwano w związku z odgłosami eksplozji, które usłyszeli mieszkańcy południa powiatu lubelskiego.
3: W województwie około 4:00, przypominamy, zawyły syreny w związku z zagrożeniem z powietrza. Tej nocy Rosjanie intensywnie ostrzeliwali z powietrza Ukrainę.
2: Przypominamy o tym razem z Krzysztofem Zasadą. Teraz Krzysztof z najnowszymi informacjami w faktach o 7:00. Krzysztofie, o jakim znalezisku mówimy?
4: To trwa wyjaśnianie, co spadło na pola w okolicach miejscowości Tarnawa, Kolonia, a miejscowości Tokarnia. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że na niezamieszkałym terenie około 2 kilometrów od zabudowań natrafiono na pokaźnej wielkości lej, a także porozrzucane nadpalone metalowe elementy. Na miejscu są policjanci i strażacy. Skierowano tam też kontrterrorystów. Z powietrza teren patroluje wojskowy śmigłowiec. Nad ranem okolicznych mieszkańców obudził tam potężny odgłos eksplozji, a tak opowiadał nam o nim pan Dominik z pobliskiej miejscowości.
5: W okolice godziny 4:00 był słyszany mocny huk jakby wybuchu, aż tutaj w domach zadrżały okna i było widać kłęb dymu. Słychać było huk i no i tak jakby był słyszany dźwięk jakby seryjny strzelania. Ciężko to określić, że jakby z karabinu maszynowego kilka strzałów było słychać, a potem właśnie ten wybuch był.
4: Tuż przed 4:00 w województwie lubelskim rozbrzmiały syreny alarmowe ostrzegające przed niebezpieczeństwem z powietrza. Ostrzeżenie objęło większość powiatów poza północną częścią regionu. Alarm trwał mniej więcej kilkanaście minut.
2: Sprawdzamy w tej sprawie najnowsze fakty. One oczywiście w faktach RMF FM, na naszej antenie, w radiu informacyjnym RMF 24 i na stronie internetowej rmf24.pl.
6: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
3: Jeszcze 2 godziny zablokowana może być Krajowa Dziesiątka po wypadku w Cierpicach koło Torunia w Kujawsko-Pomorskim. To odcinek Toruń-Bydgoszcz.
2: Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. W wypadku, jak już informowaliśmy, zginęła 1 osoba. 3 osoby ranne, natomiast w porannym wypadku na ekspresowej S17 w miejscowości Ruda na Mazowszu auto osobowe zderzyło się tam z ciężarówką.
3: O poranku na pasie w stronę Warszawy tworzą się korki. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze przez godzinę.
2: W przyszłą środę, 5 sierpnia, w życie wchodzi tak zwana ustawa PESEL-owa.
3: Przepisy pozwolą zbierać informacje o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu.
2: Ta ustawa pomóc ma w rozwiązaniu problemu bardzo wysokich wynagrodzeń lekarzy. Przypomina o tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
7: Do wszystkich podmiotów mających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia już trafiły pisma uprzedzające, że nowe przepisy wchodzą w życie. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która dziś otrzymuje informacje o wynagrodzeniach w formie zanonimizowanej, przygotowuje się do zbierania ich w szerszym zakresie. Pierwsze dane trafią do systemu w połowie października, za wrzesień.
8: Jednocześnie już przy tej zbiórce za wrzesień będziemy chcieli też od stycznia do sierpnia, ten okres tego roku bieżącego, uzupełnić i zebrać te informacje.
7: Zapowiada Daniel Rutkowski, prezes agencji. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie mogła analizować łączne dochody osiągane z różnych miejsc zatrudnienia i różnych form współpracy.
2: Od dziś stronnicy Mateusza Morawieckiego występować będą i głosować w Sejmie już jako przedstawiciele klubu Rozwój Plus. Tworzy go 40 posłów oraz 1 senator Włodzimierz Bernacki.
9: Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, gierki partyjne, dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
2: Tyle lider tego nowego klubu, ekspremier Mateusz Morawiecki.
3: Za godzinę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł klubu Rozwój Plus Paweł Jabłoński. Zapraszamy 7:55. Koniec marzeń naszych klubów o Champions League.
2: Powtarzamy, z dotychczasowych 35 prób awansu do fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Mistrzów polskim klubom powiodły się zaledwie 3. Ostatnia 10 lat temu dwukrotnie dokonała tego Legia Warszawa, raz Widzew Łódź, a teraz w drugiej rundzie eliminacji odpadły mistrz Polski Lech Poznań i wicemistrz Górnik Zabrze.
3: To był pierwszy przypadek, gdy w kwalifikacjach do najbardziej prestiżowych i lukratywnych rozgrywek rywalizowało dwóch przedstawicieli ekstraklasy. Zaczęli od drugiej rundy i do trzeciej nie zaawansowali.
2: Tak jest, Górnik Zabrze przegrał wieczorem dwumecz z faworyzowanym Fenerbahce Stambuł na wyjeździe 0-1, no i wczoraj w Zabrzu 1-1.
3: Mistrz Polski Lech roztrwonił w rewanżu u siebie trzybramkową zaliczkę z Danii.
2: Tam wygrana 4-1, a wczoraj emocje aż do rzutów karnych i ostatecznie porażka z Orchus GF. Kibice Orchus triumfują. No, a my możemy się przesłuchiwać na Ligę Mistrzów. Poczekamy kolejny rok.
3: Na koniec faktów przypominamy, od rana służby działają na Lubelszczyźnie. Wyjaśniają, co spadło na polach w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia. Mowa jest o niezidentyfikowanym znalezisku.
2: Zgłoszenie dotyczyło odgłosów eksplozji, które usłyszeli mieszkańcy południa powiatu lubelskiego. W województwie, przypominamy, około godziny 4:00 zawyły syreny w związku z zagrożeniem z powietrza.
3: W nocy Rosjanie intensywnie ostrzeliwali z powietrza Ukrainę.
2: W RMF FM, zatem sprawdzajcie fakty.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Nie powiem, że to Magic wam załatwiła te upały, ale posłuchajcie zresztą.
10: No, tak jakieś słoneczko, to troszkę mogłam załatwić, prawda? No ale uwaga, bo fajna informacja, województwo lubuskie nas wszystkich pozdrawia. Dostaliśmy SMS-a od słuchacza, a szczególnie pozdrawia wszystkich, którzy dzisiaj będą w kombajnach i w ciągnikach, więc my się oczywiście do tego dołączamy. Dajcie znać pod 3322. Lubuskie dzisiaj jest szczególnie narażone na upały, bo zapowiada się tam nawet 35 stopni. Jutro może być podobnie. Jutro właściwie ochłodzi się tylko na wybrzeżu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Czyli tam, gdzie mamy morze, także tych planszówek jeszcze nie chowajcie do szafy, bo mogę...
6: RMF Chopin.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: A w faktach wraca niezidentyfikowany obiekt, jaki pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej. Przypominamy, F-16 w akcji. Przed przechwyceniem ten obiekt zniknął z radarów.
2: Nad ranem służby natrafiły na miejsce upadku tego obiektu w terenie niezabudowanym koło miejscowości Tarnawa Kolonia w Lubelskiem.
1: W tej sprawie oficjalny komunikat wydało po 7:00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W faktach z nami ponownie Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiadomo w tej chwili o tym obiekcie?
3: Pojawił się na radarach o 3:40 i poruszał się w kierunku zachodnim. W celu rozpoznania i przechwycenia tej jednostki wysłano dyżurny myśliwiec F-16. O 3:46 przed rozpoznaniem tego obiektu on znikł z ekranów radarów. W rejon wysłano śmigłowiec Mi-24, który zlokalizował miejsce upadku tego obiektu. Na polu około 2 kilometrów od zabudowań znaleziono krater i porozrzucane metalowe elementy. Ten teren jest teraz zabezpieczony przez służby. Straż pożarną, policję, żandarmerię wojskową. Wysłano tam też kontrterrorystów, którzy badają znalezisko pod kątem zagrożenia pirotechnicznego.
1: W tej sprawie sprawdzajcie fakty w RMF FM. A bilans nocnych ataków Rosjan na Ukrainę to w tej chwili 8 ofiar, 30 osób rannych.
2: 6 osób, w tym 2 dzieci, zginęło w ataku na przedmieścia Krzywego Rogu w obwodzie Dniepropetrowskim.
1: Tych co najmniej 30 rannych to już następstwo ataków na Kijów, Lwów i obwód połtawski.
2: Paweł Jabłoński, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus, były wiceminister spraw zagranicznych, będzie dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM.
1: Zapraszamy razem z Tomaszem Telikowskim, ta rozmowa 7:50.
2: I jeszcze aktualne informacje z dróg. 2 samochody osobowe i 2 ciężarówki zderzyły się na trasie S8 w Łódzkiem.
1: Kolizja miała miejsce w Emilianowie między węzłami Wieluń i Złoczew. Zablokowany tam jest pas ruchu w kierunku Warszawy. Utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej przez godzinę. Kolizja 2 samochodów osobowych z busem natomiast na Krajowej 14, także w Łódzkiem.
2: W Michałówku na trasie Łódź-Stryków jedziecie wahadłowo. Jeśli jesteście w drodze, uważajcie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Magic Karwat Marek, dowiedzmy się, co nas czeka dzisiaj w pogodzie. Wiem, że...

szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Tak, no to oczywiście mamy dla Was kolejną porcję faktów w RMF FM. Zapraszamy.
2: Po porannym alarmie systemu wczesnego ostrzegania w Lubelskiem w związku z atakiem Rosjan na Ukrainę służby zabezpieczają krater, jaki znaleziono koło miejscowości Tarnawa Kolonia.
3: Wcześniej służby odbierały sygnały, że doszło tam do eksplozji.
2: A w Ukrainie rosyjskie pociski spadały na Krzywy Róg i Lwów, tam najwięcej ofiar i rannych.
3: Paweł Jabłoński, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus, były wiceminister spraw zagranicznych, za chwilę będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM.
2: Zapraszamy, jest ósma, to fakty RMF FM. Ponad 10-metrowej średnicy krater odkryty nad ranem w okolicach wsi Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie.
3: To, jak mówiliśmy, miejsce upadku niezidentyfikowanego obiektu, który przed czwartą nadleciał zza wschodniej granicy znad Ukrainy.
2: W nocy, przypominamy, Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak na ukraińskie miasta. Dowództwo operacyjne poderwało samoloty dyżurne. Krzysztof Zasada z najnowszymi informacjami. Krzysztofie, co dzieje się w tej chwili w miejscu upadku tego niezidentyfikowanego jeszcze obiektu?
4: To miejsce zabezpieczają służby, policja i straż pożarna. Policyjni kontrterroryści badają znalezisko pod kątem zagrożenia pirotechnicznego. Powiadomiono żandarmerię, wojskową i służby specjalne. Jak mówił mi Tomasz Stachyra z Lubelskiej Straży Pożarnej, funkcjonariusze zabezpieczają pokaźny obszar na polu znajdującym się około 2 kilometrów od zabudowań.
5: Zniszczone pole uprawne, zastali lej, krater, nie wiem jak to określić precyzyjnie. Także porozrzucone kawałki ziemi, również jakieś szczątki metalowe, ale to już pewnie policja będzie prowadziła takie działania i będą badali.
4: Obiekt, który rozbił się koło Tarnawy przed zidentyfikowaniem i przechwyceniem przez samolot F-16 zniknął z radarów. Wcześniej parę dyżurną wysłano na granicę, bo o 3.29 jeden z obiektów powietrznych zbliżył się na 5 kilometrów do polskiej przestrzeni powietrznej. Zmienił jednak kierunek i odleciał na wschód w stronę Lwowa.
3: Właśnie Lwów, leżący 70 kilometrów od polsko-ukraińskiej granicy, znalazł się na celowniku Rosjan. Jakie są skutki tego ataku?
4: W tej chwili wiadomo o 26 osobach rannych. Do szpitali przewieziono 15, ale to nie jest ostateczny bilans. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Ludzie wydobywani są spod gruzów bloków zniszczonych przez atak rakietowy. Najbardziej ucierpiały 2-4-piętrowe budynki mieszkalne na ulicach Patona i Wychowskiego. W sumie uszkodzonych jest ponad 20 domów, także szkoła i 2 przedszkola.
2: Aktualne fakty na temat rosyjskich ataków na Ukrainę oraz tego, co znaleziono na Lubelszczyźnie, sprawdzać możecie na stronie rmf24.pl.
3: Ostrzegamy kierowców. 2 osoby ucierpiały w wypadku na trasie S-17 na Mazowszu.
2: W Michałówku, to jest odcinek Garwolin-Kołbiel, zderzały się 2 samochody osobowe.
3: W kierunku Warszawy przejechać można teraz tylko jednym pasem ekspresówki.
6: Polityczna rozmowa w RMF FM.
2: Poranna rozmowa RMF FM. Tomasz Terlikowski, jego gość.
3: Witamy.
7: Dzień dobry, moim gościem jest Paweł Jabłoński, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus, były wiceminister spraw zagranicznych. Witam, panie pośle.
8: Dzień dobry państwu.
7: To pana zdaniem to, co się wydarzyło dzisiaj rano na Lubelszczyźnie, to jest jakiś element eskalacji rosyjskiej, kolejny szczebel eskalacyjnej drabinki?
8: Nie wiemy na ten moment dokładnie, co się wydarzyło, nie wiemy, co spadło na polskim terytorium, natomiast wiemy, że w nocy były kolejne ataki rosyjskie na Ukrainę.
7: No, i na Lwów,
8: że najprawdopodobniej było, też mamy informacje o ofiarach śmiertelnych, na przykład w Krzywym Rogu. No, są to informacje bardzo, bardzo oczywiście złe, natomiast to są rzeczy, które też od już co najmniej kilku tygodni, w zasadzie co noc, albo przynajmniej kilka razy w tygodniu tego typu ataki mają miejsce. Ja liczę na to, że rząd bardzo szybko wyjaśni, do czego doszło i czy jesteśmy zabezpieczeni przed tego rodzaju atakami, jeżeli one, nie daj Boże, byłyby skierowane na tereny, gdzie mieszkają ludzie. Tutaj na całe szczęście nikomu nic się nie stało, przynajmniej to wszystko wskazuje.
7: Panie pośle, panie ministrze, no ale tutaj mamy takie doniesienia, na razie nie doniesienia. Pojawiły się takie sugestie w niektórych telewizjach, że to mógł być, że to mogła być rosyjska rakieta.
8: No, taką informację też ktoś podał w mediach społecznościowych. Ja nie będę spekulował na ten temat, bo mamy zbyt mało informacji na ten moment, żeby tutaj coś jednoznacznego powiedzieć. Mogę jedynie wyrazić bardzo duże rozczarowanie, że rząd nie zrobił zupełnie nic w zakresie ostrzegania.
7: Były alarmy przecież.
8: No właśnie, tylko wie pan, były alarmy, ale nie było informacji, co się stało. My postulowaliśmy już rok temu, Michał Dworczyk razem z Januszem Cieszyńskim postulowali, żeby Ministerstwo Cyfryzacji wykorzystało istniejące narzędzie, jakim jest aplikacja mObywatel, żeby tam wprowadzić również mechanizm tych dodatkowych alertów, które pozwolą ludziom zorientować się, co się dzieje, no bo wyją syreny. Nie dalej jak 3 dni temu w Warszawie było testowanie systemu alarmowego, w innych miastach Polski, z tego co wiem też, i też ludzie nie wiedzieli, o co chodzi.
7: Że powinniśmy dostać się testową, taką informację tekstową, co się dzieje? Można, tak jak na Ukrainie
8: można,
7: jest.
8: Można stworzyć taki system. Tak, Ukraina taki system wprowadziła z konieczności, no bo jest w stanie wojny. Natomiast my jeszcze nie jesteśmy w stanie wojny, obyśmy nie byli nigdy. Natomiast takie ryzyko realnie istnieje. Postulowaliśmy, aby wykorzystać istniejące narzędzia. Ta aplikacja pozwala, to co zostało stworzone przez rząd za czasów Mateusza Morawieckiego, Janusz Cieszyński tym zajmował. Ta aplikacja ma takie możliwości, można ją tak rozbudować, żeby każdy, kto ma ją zainstalowaną, nam to już jest w tej chwili, jeśli dobrze liczę, 10 milionów osób, takie statystyki podawało ministerstwo, no to można wprowadzić tego typu mechanizm, że natychmiast, kiedy jest zagrożenie, no to pojawia się taki komunikat, że ludzie wtedy mają trochę większą wiedzę, są instruowani, co robić. No bo to też, jak jest alarm, jak wyje syrena, no to nie do końca wiadomo, co to jest. To jest system z czasów, kiedy jednak łączność komórkowa czy internetowa była na dużo mniej zaawansowanym poziomie i trzeba to rozwijać, póki mamy na to czas. Bo może być tak, oby się to nie wydarzyło, ale obyśmy byli przygotowani do tego.
7: A co się powinno teraz stać? Jeżeli rzeczywiście jest to obiekt rosyjski, możemy tak zakładać, ale pewności nie mamy oczywiście, to co powinno się wydarzyć w najbliższych godzinach?
8: Jeżeli jest to obiekt rosyjski, to znaczy, że doszło do ataku. Czy on był, teraz pytanie, czy był celowy, czy był przypadkowy, powinny być oczywiście odpowiednie reakcje i na szczeblu Ministerstwa Obrony, i na szczeblu służb, i na szczeblu dyplomatycznym również w takich sytuacjach. No absolutnym minimum jest wezwanie kierownika placówki ambasady rosyjskiej, które powinien otrzymać notę z protestem dyplomatycznym. Podkreślam, jeśli to jest rakieta rosyjska, bo tego dzisiaj nie wiemy jeszcze w tej godzinie.
7: Dobrze. To jeszcze ostatnie pytanie w tej części radiowej. Jest pan członkiem PiS-u?
8: I wie pan co, to jest ciekawe pytanie, bo polityczna decyzja została podjęta w zeszłym tygodniu, że zostaliśmy wraz z grupą ponad 40 osób usunięci z partii. No, to mówił pan prezes Kaczyński. Ja traktuję jego słowa z bardzo dużą powagą. Jeżeli pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział w piątek, że nasze członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości zakończyło się, zostaliśmy wypchnięci, usunięci. On mówił, że zrezygnowaliśmy. To raczej z nas zrezygnowano, w moim przekonaniu. No, a pan rzecznik Rafał Bochenek powiedział we wtorek, że teraz jeszcze, prawda, tam jakieś formalne procedury, że to na jakiejś formatce coś niewłaściwej. To są rzeczy, które mnie już tak strasznie nie interesują. Dobrze, bo decyzja polityczna była kluczowa. Decyzja polityczna została podjęta przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości.
7: Teraz wrócimy do tego problemu. Kota
8: a będziemy mogli wrócić jeszcze do bezpieczeństwa?
7: Wrócimy do bezpieczeństwa oczywiście, ale jeszcze za chwilę pytam o ten PiS. Bardzo dziękujemy słuchaczom Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypomnę.
2: Obcy obiekt nad Polską i polska polityka, polskie bezpieczeństwo przed kolejnym wyzwaniem, jakie pojawia się w związku z trwającą wojną Rosji z Ukrainą.
3: Paweł Jabłoński, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus, były wiceminister spraw zagranicznych, od teraz w Radiu RMF 24.
2: A do sprawy tego, co spadło nad ranem na Lubelszczyźnie, wrócimy w kolejnych faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Na takie temperatury czekaliśmy. Magdalena Karwat-Marek o tym teraz.
10: A ja mówiłam też o najwyżej położonym rynku w Polsce w miejscowości Boguszów Gorce, bo pisaliście do nas i odezwała się w związku z tym podobno najpiękniejsza wioska na świecie, czyli Kwiatonowice, okolice Gorlic i też wysoko położona. Pisze do nas słuchaczka stamtąd pod 3322. To jest województwo małopolskie, 31 stopni, ale co ciekawe, akurat w Kwiatonowicach może koło 17 przelotnie spaść deszcz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Co tam deszczek w Szczecinie o 14:36?
10: No właśnie, a to...

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Policja i straż pożarna w okolicach wsi Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie zabezpieczyły miejsce, gdzie o poranku spadł niezidentyfikowany obiekt. Przed godziną 4 rano nadleciał zza wschodniej granicy, znad Ukrainy.
2: Dowództwo operacyjne w porannym komunikacie potwierdza. O 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O 3:46 ten obiekt zaniknął z radarów.
1: O tej porze służby odbierały sygnały z okolic Tarnawy. Osłyszana i tam eksplozja.
3: W okolicy godziny 4 był słyszany mocny huk, jakby wybuchu, aż tutaj w domach zadrżały okna. Było widać kłęb dymu.
1: Tak mówił nam o poranku, dzwoniąc na gorącą linię RMF FM. Jeden ze świadków, pan Dominik, na miejscu między miejscowościami Tarnawa Kolonia i Tokary, policjanci o poranku odnaleźli lej i porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Przed 4 nad ranem, około 3:50, przypominamy, syreny alarmowe zawyły na terenie niemal całego województwa lubelskiego. System wczesnego ostrzegania uruchomiono z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę.
2: Po 4 ten alarm odwołano.
4: Były alarmy, ale nie było informacji, co się stało. My postulowaliśmy już rok temu, Michał Dworczyk razem z Januszem Cieszyńskim postulowali, żeby Ministerstwo Cyfryzacji wykorzystało istniejące narzędzie, jakim jest aplikacja mObywatel, żeby tam wprowadzić również mechanizm tych dodatkowych alertów, które pozwolą ludziom zorientować się, co się dzieje. No bo wyją syreny. Nie dalej jak 3 dni temu w Warszawie było testowanie systemu alarmowego. W innych miastach Polski, z tego co wiem, też. I też ludzie nie wiedzieli, o co chodzi.
1: Tak, w porannej rozmowie w RMF FM uwagę na luki w informacji o zagrożeniu zwracał uwagę Paweł Jabłoński, poseł nowego parlamentarnego ugrupowania Stowarzyszenia Rozwój Plus.
2: Cała poranna rozmowa razem z dogrywką na filmie jest na stronie rmf24.pl.
1: A premier Donald Tusk 10 minut temu poinformował, że zwołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i służb, które pracują w tej chwili na miejscu zdarzenia na Lubelszczyźnie. Szef rządu sam też udaje się na miejsce tego zdarzenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Gdy nie idzie w futbolu, tradycyjnie liczymy na siatkarzy. Już za kilka godzin ćwierćfinał Ligi Narodów, Polska kontra Ukraina.
2: Co wiemy o ukraińskiej kadrze? Czas na fakty sportowe, na które zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: Dzień dobry. To nie jest siatkarska potęga, ale ten sezon jest dla Ukrainy przełomowy, bo dopiero pierwszy w Lidze Narodów i od razu z awansem do turnieju finałowego w chińskim Ningbo. A i nas po drodze postraszyli. W fazie zasadniczej Ukraińcy prowadzili już 2-0, ale przegrali z nami 2-3. Teraz do ich składu wraca największa gwiazda.
9: Doszedł Olek Płotnicki, który im tam robi ogromną robotę i jest światowej klasy zawodnikiem.
8: O Płotnickim, gwieździe zwycięzcy Ligi Mistrzów włoskiej Perugii, mówił nasz libero Max Graniczny. Początek spotkania o 13:30, a więcej o tym spotkaniu jeszcze w faktach za pół godziny. Kamil Majchrzak nie zagra w ćwierćfinale turnieju w Waszyngtonie. Nasz tenisista przegrał w 2 setach z 10 w światowym rankingu Taylorem Fritzem. Wieczorem o awans do tej fazy w turnieju pań zagra Magdalena Fręk, także z Amerykanką, także z czołówki Jessicą Pegioną. Nie poszło w Lidze Mistrzów, czas na ulubioną ligę konferencji. W drugiej rundzie eliminacji na Malcie o 19:30 Raków zmierzy się z Valettą, mając 2 bramki zapasu z pierwszego meczu. Godzinę później GKS Katowice spróbuje odrobić z kolei bramkę straty ze słowacką Żeliną. Polskim zespołom życzymy, żeby zagrały lepiej niż Lech, raczej jak Górnik, albo nasz darter, 22-letni Sebastian Białecki, który wczoraj wygrał swój drugi turniej w karierze w najwyższej randze PDC. Po drodze do finału w niemieckim Hildesheim, pokonując m.in. finalistę Mistrzostw Świata.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Magic była na dywaniku u panny dyrektor dosyć długo, ale wszystko

0: No spoko, będziemy żyć, tak? Tam nie nawywijaliśmy.
1: To zależy od tej pogody, którą teraz powiem.
0: Cicho teraz.
1: Teraz skupmy się. Bo jest prośba SMS-em pod 3322. Ktoś prosi mnie o pogodę w miejscowości Muchy, ale tych much w Polsce jest naprawdę dosyć dużo. Są na przykład muchy w województwie podlaskim i tam 28 stopni. Są muchy na Podkarpaciu 30 stopni. Są muchy w Wielkopolsce 32 i w Wielkopolsce najcieplejsze 35.
0: Ładnie. Chcesz jeszcze raz podkład? Nie.
1: Wiesz co, teraz to już się trochę zestresowałam.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Anna Nowachowska i Tomasz Staniszewski już w studio, już przy swoich mikrofonach, na swoich fotelach. A zatem zapraszamy.
2: Służby wyjaśniają, jaki obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł nad ranem w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie.
3: Reporter RMF FM jest na miejscu. O incydencie na polskim niebie, na początek faktów.
2: A potem dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych o szczegółach na temat tego, co pojawiło się nad ranem na polskim niebie.
3: Polska kontra Ukraina dziś w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Narodów.
2: A na zwycięstwo w półfinale już czeka Słowenia.
3: Ma wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu spadł w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie.
2: Dowództwo operacyjne, przypominamy, informowało, że pojawił się o 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej, poruszał się w kierunku zachodnim, w związku z czym w celu jego rozpoznania i przechwycenia skierowano dyżurny myśliwiec F-16. 6 minut później, jeszcze przed identyfikacją, ten obiekt zniknął ze wskazań systemów radiolokacyjnych.
3: W miejscowości Tarnawa Kolonia jest reporter RMF FM Jakub Rybski. Witamy, Jakubie.
4: Dzień dobry.
3: Rozmawiaj z mieszkańcami. Co usłyszałeś na temat nocnej eksplozji, która ich obudziła?
4: Wybuch miał być tak głośny, że obudził wszystkich okolicznych mieszkańców około 3:40. Pan Mariusz, mieszkaniec wsi Tarnawa Kolonia, z którym rozmawiałem, opowiadał mi, że wszyscy byli zdezorientowani i nie wiedzieli, co się dzieje.
5: Wstaliśmy, jak to się mówi, na równe nogi. Po prostu nikt nie wiedział, co się dzieje. No to się wydarzyło kawałek stąd na polach.
4: Ile to jest mniej więcej od zabudowań? To jest 500 metrów czy mniej?
5: Od ostatnich zabudowań to około 500 metrów.
4: Bardzo blisko.
5: Bardzo blisko, tak.
4: Siła eksplozji była tak duża, że wybiła okna w jednym z pobliskich garaży. Chwilę po tym, jak obiekt spadł na tutejsze pole, na miejsce przyjechały służby i zabezpieczyły cały teren wokół ogromnego krateru. Miejsce, w którym spadł obiekt, mogę teraz obserwować z odległości ponad 150-200 metrów. Pracują tu teraz żandarmeria wojskowa, policja i straż pożarna. Z Tarnawy Kolonii Jakub Rybski.
2: Wiemy w tej chwili, że w sumie kilkanaście obiektów powietrznych znajdujących się tej nocy nad Ukrainą stanowiło potencjalne zagrożenie dla Polski. Wiadomo, że tylko jeden z nich naruszył polską przestrzeń powietrzną.
3: Tak mówi Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a rozmawiał z nim dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, witamy. Jakie dokładnie obiekty wykryto?
1: To dopiero będzie badane, między innymi na podstawie zapisów systemów radarowych. Nie ma jeszcze potwierdzenia, czy mowa o rakietach czy dronach. Nie wiadomo też, co spadło w okolicach Tarnawy Kolonii, mówił mi pułkownik Goryszewski.
6: I wyniki badań na miejscu i nasze pozwolą określić po prędkości trajektorii lotu. Będziemy mogli domniemać, co to za obiekt był.
1: W tej chwili w okolicach Tarnawy pracują już specjaliści. Najwcześniej przybyli tam żołnierze WOT, policjanci i strażacy.
6: Na miejscu upadku zastali, można powiedzieć, lej po tym obiekcie i szczątki tego obiektu.
1: Ten obiekt, jak mówiliście, na wojskowych radarach pojawił się o 3:40. 6 minut później zniknął z ekranów. Nie zdołał go zidentyfikować i ewentualnie zniszczyć wysłany tam myśliwiec F-16. W sumie systemy obrony powietrznej śledziły tej nocy kilkanaście potencjalnie groźnych obiektów powietrznych. Jeden z nich zbliżył się do polskiej przestrzeni powietrznej na 5 kilometrów, jednak zawrócił na wschód.
3: W drodze na Lubelszczyznę jest w tej chwili premier Donald Tusk. Nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM.
7: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: W chińskim Ningbo zaczyna się kolejny ćwierćfinał Ligi Narodów. Włochy kontra USA, a my czekamy już na mecz Polaków.
3: On po południu o 13:30. Nasi siatkarze zmierzą się z debiutującą w turnieju finałowym Ukrainą.
2: W fazie zasadniczej biało-czerwoni, przypominamy, ledwo po tiebreaku wygrali z Ukraińcami 3-2.
3: W faktach melduje się Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
8: Dzień dobry.
3: Jakiego meczu możemy się dziś spodziewać?
8: Ja myślę, że to będzie zupełnie inny mecz niż tamten. Składy mocno się zmieniły. Przede wszystkim Polaków poza kontuzjowanym Kubą Kochanowskim mamy wszystkie gwiazdy, ale i Ukraińcy grali wtedy bez swojego lidera Ołecha Płotnickiego, zwycięzcy Ligi Mistrzów z włoską Perugią. I pamiętajmy, że Ukraińcy występują jako tak zwany underdog w Lidze Narodów w ogóle po raz pierwszy, zatem i bez wielkiej presji.
9: Ja myślę, że ci, którzy są tutaj, to dla nich też jest historyczna okazja, żeby się pokazali, żeby wygrali coś.
8: Podkreśla nasz selekcjoner Nikola Grbicz. Początek o 13:30. I tak jak mówiliście, rozpoczyna się inny ćwierćfinał Włochów z USA, natomiast w półfinale na Polskę lub na Ukrainę czeka już Słowenia.
2: A na koniec wakacje po włosku z niespodziankami. Aż 700 tysięcy euro w małych paczkach wyrzucono do morza z dryfującej motorówki niedaleko brzegów Raguzy na Sycylii.
3: Wypoczywający na plaży rzucili się, by łowić pieniądze. Interweniowali policjanci i karabinierzy, którzy będą wyjaśniać pochodzenie wyrzuconego za burtę majątku.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: I wy sobie przypączyło się przy drożdżówce, przy herbatce, no. a Magic wam tutaj opowiada o pogodzie, patrzcie.
11: Ale właśnie teraz nam się taka owadzia pogoda zrobiła, bo wcześniej sprawdzałam prognozę w miejscowościach Muchy i odezwała się do nas miejscowość Gzy, a to też są takie muszki. I ta miejscowość pozdrawia wszystkie miejscowości Muchy i Gzy są w Mazowieckiem. Tam dziś nawet 30 stopni nie powinno padać. I pytanie od was, czy są miejscowości Komary? Takiej chyba nie ma, ale jest Komarówka Podlaska i tam też 30 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Świat nie wierzy, gzom. Do naszych gier.
7: RMF Chopin.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Anna Wachowska i Tomasz Stańszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
2: Potężny huk obudził nad ranem mieszkańców Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie.
3: Wstaliśmy, jak to się mówi, na równe nogi. Po prostu nikt nie wiedział, co się dzieje.
4: Kijów tymczasem zabiera głos w sprawie incydentu na polskim niebie. Szef ukraińskiej dyplomacji twierdzi, że była to rosyjska rakieta i ona naruszyła przed czwartą polską przestrzeń powietrzną.
2: Potem ostrzeżenie dla tych, którzy wychodzą na tatrzańskie szlaki.
4: I kontrowersyjne plany Gianniego Infantino z rodziną Donalda Trumpa w tle. Żandarmeria Wojskowa, Policja, Prokuratura i Straż Pożarna pracują w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. To tam, przypominamy, nad ranem spadł niezidentyfikowany obiekt.
2: Przed czwartą mieszkańców obudził huk eksplozji. Fakty otwiera reporter RMF FM Jakub Rybski, który obserwuje działania służb na miejscu w Tarnawie. Witamy, Kubo. Rozmawiałeś z mieszkańcami.
5: Dzień dobry, zgadza się.
2: Co jeszcze usłyszałeś?
5: Tak, wszyscy są zaniepokojeni tym, co się stało i teraz na głównej drodze gromadzą się okoliczni mieszkańcy, no i obserwują to, co dzieje się dosłownie kilkaset metrów od nas. Ludzie, z którymi rozmawiałem, podkreślają jednak, że ich zdaniem zawiódł system ostrzegania, bo nikt nie dostał alertów RCB ani jakiejkolwiek informacji o tym zdarzeniu.
3: Pytałem policji, co się dzieje, czy droga jest przejezdna, bo myślałem, że jakiś wypadek. No nie chcieli bardzo rozmawiać, nie chcieli przekazywać żadnych informacji.
5: A dostaliście jakieś alerty RCB?
3: Ja osobiście na swój telefon nie dostałem. Rodzice też nie.
6: Niedopracowane to wszystko, bym powiedział. Wszystko jest po fakcie, się wszystko dzieje. No, każdy jest przerażony w takim nagłym, jakby panu wybuchło. Praktycznie jak ktoś mówi za plecami, no to jest naprawdę przeżycie.
5: Mówili mi pan Tadeusz i Mariusz, mieszkańcy Tarnawy Kolonii. Z głównej drogi mogę teraz obserwować działania służb, ale wszystkie drogi prowadzące na pole, na które spadł obiekt, są zablokowane i pilnowane przez policję. Z Tarnawy Kolonii, Jakub Rybski.
2: Rosyjski pocisk manewrujący H-101 naruszył przestrzeń powietrzną Polski podczas nocnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Taką informację przekazuje w mediach społecznościowych szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha.
4: H-101, czyli strategiczny pocisk manewrujący powietrze-ziemia z głowicą, podkreślam, konwencjonalną. Ale jak już mówiliśmy, w sumie kilkanaście obiektów powietrznych znajdujących się tej nocy nad Ukrainą stanowiło potencjalne zagrożenie dla Polski. Tak mówi nam Jacek Gorszewski z dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. A co o użytym przez Rosjan ostatniej nocy sprzęcie mówi na ten temat ukraińska obrona powietrzna. To sprawdzał Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiemy w tej chwili?
7: To był zmasowany, kombinowany atak z użyciem 74 rakiet i blisko 300 dronów różnego typu. Główne cele Rosji tej nocy to obwody kijowski i lwowski. Eksplozje zanotowano też w obwodach dniepropietrowskim, sumskim, winnickim, połtawskim i iwano-frankowskim. Nad Ukrainę jednocześnie nadleciały pociski kierowane, rakiety balistyczne oraz roje bezzałogowców. Ukraińskie dowództwo wylicza m.in., że Rosjanie użyli 4 rakiet Cyrkon, 9 Iskanderów, a także 61 pocisków H-101. Dowództwo Sił Powietrznych przekazało właśnie też, że udało się zestrzelić 55 rakiet i 265 dronów.
2: Trzymamy się faktów. Nie żyje 9-letni chłopiec potrącony wieczorem przez samochód w Kuźnicy Starej koło Kłobucka w Śląskiem. Dziecko zmarło w szpitalu, informuje policja.
1: Anna Krepaczek teraz w faktach. Aniu,
8: dzień dobry.
1: Jak doszło do tego wypadku?
8: Z ustaleń policjantów wynika, że 9-latek jeździł na rowerze w pobliżu swojego domu. 39-letni kierowca BMW na łuku drogi zjechał z jezdni na chodnik i potrącił chłopca. Dziecko w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Do szpitala trafił też kierowca, ale okazało się, że nie wymagał dłuższej hospitalizacji. Samochodem podróżowały z nim jeszcze dwie osoby. Wszyscy zostali zatrzymani, byli trzeźwi. Od kierowcy i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków.
1: Ważna informacja dla wybierających się w Tatry. Ze względu na wymianę łańcuchów zamknięty jest szlak turystyczny z Pustej Dolinki nad Kozią Przełęcz.
2: Nie będzie można tamtędy przejść z Doliny Pięciu Stawów Polskich na Halę Gąsienicową. Jak długo może potrwać to zamknięcie?
9: Wykonawca zadeklarował, że prawdopodobnie jeden dzień, bo to nie jest długi odcinek, to 70 metrów łańcuchów do wymiany, ewentualnie dwa dni. Wszystko zależy od pogody i od tego, czy na przykład turyści mimo zakazu będą wchodzili na ten szlak, co może znacząco opóźnić pracę.
1: Minęła Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Europejska Federacja Piłkarska UEFA po południu organizuje nadzwyczajne spotkanie, na którym opracować ma odpowiedź na kontrowersyjne plany dotyczące piłkarskich mistrzostw świata proponowane przez FIFA i jej prezesa Gianniego Infantino.
2: Piłkarska centrala Infantino FIFA wysłała list do wszystkich 211 federacji członkowskich, dając im czas do 19 września na podjęcie decyzji, czy chcą zaakceptować umowę, a wraz z nią pierwsze 20 milionów dolarów.
1: Łakomy kąsek. FIFA, przypominam, dąży do sprzedaży udziałów w komercyjnych prawach do Mundialu. Ale wiele z tych krajowych federacji było wściekłych, gdy dopiero za pośrednictwem mediów dowiedziało się o propozycji sprzedaży 20% udziału w rozgrywkach FIFA prywatnym organizacjom finansowym na czele z funduszem inwestycyjnym Thrive Eternal należącym do Joshua Kushnera, szwagra Iwanki, córki prezydenta USA Donalda Trumpa.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF Chopin.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM. Już prawie godzina 11. Zapraszają Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
2: Czym dokładnie od rana zajmują się służby na Lubelszczyźnie?
3: Pociskiem balistycznym CH-101 rosyjskim, ale też niewyprzedzany efektów szczegółowego badania.
4: W Lublinie trwa odprawa służb z udziałem premiera. Przysłuchuje się jej reporter RMF FM.
2: Kierowców uprzedzamy, są problemy na A1 w Łódzkiem.
4: A w faktach kulturalnych Romeo i Julia na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku.
2: Polską przestrzeń powietrzną naruszyła najprawdopodobniej rosyjska rakieta H-101. Przekazał kilkadziesiąt minut temu podczas odprawy służb w Lublinie premier Donald Tusk.
4: Rano ten obiekt spadł w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Służby na polu z dala od zabudowań natrafiły na 10-metrowy krater i metalowe szczątki tego obiektu.
2: A w faktach teraz dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, który od rana zbiera informacje w tej sprawie. Krzysztofie, co jeszcze usłyszeliśmy od premiera?
5: Donald Tusk twierdzi, że nie było bezpośredniego zagrożenia dla ludzi. Rakieta spadła w niezamieszkałym terenie. Była śledzona przez polskie systemy radarowe, dodał.
6: Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot.
5: W nocnej operacji na Lubelszczyźnie wzięło udział polskie, ale także sojusznicze lotnictwo, między innymi z Niemiec. Poza myśliwcami używaliśmy samolotu do tankowania w powietrzu. Jak dodał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, na Ukrainie w pobliżu polskiej granicy wykryto bardzo dużo obiektów latających.
7: Ponad 20 obiektów, które były blisko polskiej przestrzeni powietrznej. Operowały też bardzo blisko polskiej przestrzeni powietrznej samoloty, myśliwce MiG-29 sił zbrojnych Ukrainy.
5: Jak zapewnia wojsko, tej nocy doszło tylko do jednego przypadku naruszenia polskiego terytorium.
4: Służby po oględzinach szczątków rakiety nie stwierdziły zagrożenia wybuchem ani radiologicznego. Miejsce jest bezpieczne, informuje prokuratura.
2: Szczątki rozrzucone są w promieniu 200 metrów od miejsca eksplozji. W związku z tym incydentem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej wszczęte będzie postępowanie, a udział w nim chce wziąć także strona ukraińska.
8: Z moich informacji wynika, że to strona ukraińska zaproponowała nam pomoc, wystosowała stosowne pismo do strony polskiej i w tym momencie trwa rozpoznawanie tego wniosku, a więc mianowicie kwestie proceduralne umożliwiające dopuszczenie strony ukraińskiej do czynności.
4: Informował prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz.
2: A na rmf24.pl na tej stronie możecie zobaczyć, jak wygląda miejsce uderzenia najprawdopodobniej rosyjskiej rakiety H-101. Przed południem ostrzegamy kierowców podróżujących łódzkim odcinkiem autostrady A1.
4: Między węzłami Kutno Wschód i Piątek samochód dostawczy zderzył się z autem osobowym. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic. W chińskim Ningbo gra siatkarska Liga Narodów.
2: Reprezentacja USA pokonała Włochy 3-0. W półfinale Amerykanie zagrają teraz z Japonią, no a my czekamy na 13:30. Wtedy ostatni ligowy ćwierćfinał. Polska zagra z Ukrainą.
4: W RMF FM sprawdzajcie fakty.
2: Irlandia tymczasem żegna Glena Hansarda.
4: Muzyka, który zginął wczoraj w wypadku motocyklowym na obrzeżach Dublina. Miał 56 lat.
2: Zdobywca Oscara w 2008 roku za utwór Falling Slowly, najlepszą piosenkę oryginalną, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Once, ale Irlandczycy pamiętają też Hansarda jako lidera prawdziwej grupy The Frames, ale też tej fikcyjnej, stworzonej na potrzeby filmu.
4: Rok 1991, film w reżyserii Alana Parkera, The Commitments. The Commitments!
2: No i tam pojawia się słyszany Outsman Foster, ekscentryczny gitarzysta w przebojowej adaptacji powieści Roddy'ego Doyle'a i to właśnie Glen Hansard.
9: How are we professional if we've never been paid? Won't you
2: I to jest filmowy wstęp do faktów kulturalnych RMF FM.
4: A w nich na początek o nowej wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
2: Zapraszam tak także do Warszawy. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
10: Dzień dobry. Ta nowa wystawa nosi tytuł Edward Dwórnik, Duma i Wstyd. Można tam oglądać pracę malarza od początku lat 70. do lat 90., a ten tytuł odnosi się do dwóch emocji, które można odnaleźć w malarstwie zmarłego 8 lat temu artysty. Są tam także rzeźbo-obrazy Edwarda Dwórnika, nigdy wcześniej nie pokazywane w Polsce. 6 dużych rozmiarów męskich głów wykonanych z metalowej siatki, oklejonych płótnem, a następnie pomalowanych przez artystę. Na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku dziś Teatr Jaracza z Olsztyna pokazuje spektakl Romeo i Julia w reżyserii Macieja Jaszczyńskiego.
11: W świecie, w którym jest kryzys narracji, my wracamy do podstawowej historii, do malutkiej historii, do malutkiej opowiastki, w której dwójka ludzi chce się kochać i chce być kochaną.
10: 30. Festiwal Szekspirowski potrwa do niedzieli. Nowy Spider-Man wchodzi do kin, w roli głównej ponownie Tom Holland. I ten dojrzalszy już Spider-Man wróci jeszcze dziś w faktach.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: proszę, Spider-Man dojrzewa. A dziewczyny mówią, że my chłopaki nie dojrzewamy, tylko rośniemy.
12: RMF Chopin.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM najnowsze szczegóły zebrała dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Zachód chce się włączyć w postępowanie wyjaśniające sprawę tego, co nadleciało ze wschodu i spadło na pole na Lubelszczyźnie.
3: Nie będziemy na pewno sami z tym problemem.
2: Będziemy w okolicach Tarnawy Kolonii. Poza tym w faktach karambol na trasie Opole-Nysa, są ranni. Ważny dzień w Kłodzku, całkiem nowy dzień natomiast w kolejnej filmowej odsłonie Spidermana. Stany Zjednoczone chcą uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym incydent koło Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, poinformował na trwającej wciąż konferencji prasowej Donald Tusk. Wsparcie płynie też z Europy.
3: Odebrałem wyrazy solidarności i deklarację pełnego wsparcia, pomocy od premierów, prezydentów z Unii Europejskiej. Nie tylko z Unii, bo też premier Norwegii od razu zareagował.
2: Swoją pomoc zaoferowali także Ukraińcy, mówił premier, który jest w pobliżu miejsca, gdzie nad ranem spadł prawdopodobnie rosyjski pocisk H-101. Zaparkował tam także oczywiście wóz satelitarny RMF FM. Na linii teraz nasz reporter Paweł Konieczny. Witam cię, Pawle.
4: Dzień dobry.
2: Jak słyszeliśmy, premier powiedział, że na tę chwilę nie ma żadnych powodów, by uważać, że celem pocisku była Polska.
4: Zgadza się. Donald Tusk zwrócił uwagę, że potrzebne jest szybkie wyjaśnienie wszystkich okoliczności nocnego zdarzenia.
3: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Znaczy jeden na pewno, bo tutaj mamy jego ślady, a drugi w pobliżu polskiej granicy.
4: Jak dodał Donald Tusk, polscy żołnierze byli gotowi do zestrzelenia obiektu, gdyby ten zagrażał bezpieczeństwu. Zanim jednak taka decyzja zapadła, spadł on w miejscu niezamieszkałym. Na terenie pola, w którym doszło do zdarzenia, cały czas pracuje około 100 osób. Oględziny tego miejsca i zbieranie fragmentów prawdopodobnie rosyjskiego pocisku CH-101 potrwa do godzin wieczornych. Z Tarnawy Kolonii, Paweł Konieczny.
2: Ostrzegamy, po wypadku zablokowana jest droga krajowa 46 między Pakosławicami a Siedziną w powiecie nyskim na Opolszczyźnie. Zderzyło się tam aż 5 pojazdów. Od razu łączymy się z reporterką RMF FM Anną Kropaczek.
5: Jestem.
2: Anią, dzień dobry. Są poszkodowani?
5: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o 7 poszkodowanych osobach i zderzeniu 4 samochodów osobowych i ciężarówki. Do wypadku doszło na remontowanym odcinku drogi. Jest ona teraz zablokowana w obu kierunkach. Nyska policja wyznaczyła objazdy i apeluje o stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem.
2: 30 lipca 2026 to ważna data dla mieszkańców Kłodzka. To dzień oddania do użytku mostu Kościuszki. Przeprawa została wyremontowana i wzmocniona po niszczycielskiej powodzi z 2024 roku. Ponownie połączy dwie części miasta. O szczegółach teraz dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
6: Odbudowa była kompleksowa. Przede wszystkim została wzmocniona konstrukcja mostu. Prace remontowe pochłonęły łącznie 10 milionów złotych, ale most Kościuszki jest główną przeprawą przez Nysę Kłodzką w samym centrum miasta i przywrócenie komunikacji w obu kierunkach znacząco usprawnia ruch w mieście. Inwestycja miała też symbolicznie zamknąć jeden z najważniejszych etapów odbudowy Kłodzka po skutkach powodzi. Oficjalne otwarcie nastąpi w poniedziałek, ale faktycznie dziś o 17:30. Wtedy służby otworzą 2 pasy ruchu, będą też testować oświetlenie.
7: I nowa premiera w faktach RMF FM.
2: Spider-Man, całkiem nowy dzień, wchodzi do kin. Film oczywiście widziała już nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witam.
8: Dzień dobry, widziałam, potwierdzam.
2: Tak jest, to 4. część z Tomem Hollandem w roli Petera Parkera. Jak sobie poradził aktor?
8: Świetnie, udowadnia, że jest jednym z najlepszych aktorów swojego pokolenia, a ten nowy Spider-Man jest i charyzmatyczny, i taki chłopięco nieporadny. Dojrzałem jako aktor, a mój bohater dorósł jako postać, mówi aktor. Widowiskowe są sceny walki z zwłaszcza te z armią ninja. Miło się patrzy na tę trójkę. Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon. W obsadzie jest też znana ze Stranger Things Sadie Sink. Dobrze to jest wszystko zagrane. Wraca Frank, jest Scorpion, ale pojawia się też Hulk i inna postać z Avengersów, ale tutaj nie spoileruję. Jest duża szansa na kinowy hit.
2: No i Kasiu, dodajmy, że poprzednia odsłona tej serii zarobiła ponad 1,9 mld dolarów.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Prawie 2 miliardy? To tam księgowy jest super bohater.
0: RMF Chopin.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM.
2: Zapraszam. Upadek i wybuch prawdopodobnie rosyjskiego pocisku na Lubelszczyźnie to oczywiście temat numer jeden w tych faktach. Są pytania o system ostrzegania. Śledczy zapowiadają, że prace na miejscu zakończą jeszcze dzisiaj.
3: Czekamy na przedstawiciela Ukrainy.
2: W Szczecinie problemy po zderzeniu tramwajów, a w Chinach nasi siatkarze walczą w ćwierćfinale Ligi Narodów. System ostrzegania zadziałał prawidłowo, tak twierdzi premier Donald Tusk, odpowiadając na pytania o incydent w lubelskiej Tarnawie Kolonii. Syreny alarmowe, które nad ranem obudziły mieszkańców Lublina, były dla nich jedyną formą ostrzeżenia. Informacji na rządowych stronach ani alertu w RCB nie było. W faktach ponownie łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM, który zaparkował w pobliżu miejsca, gdzie spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta H-101. Na łączach ponownie nasz reporter Paweł Konieczny.
4: Zgadza się, dzień dobry.
2: Jak swoje działania uzasadnia rząd?
4: Syreny alarmowe uruchomiono zgodnie z przepisami. To była najszybsza procedura, podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: To jest najszybszy sposób, dlatego zdecydowaliśmy się na tą informację. Choć, żeby było jasne, będziemy przyglądać się jeszcze tej procedurze pod tym kątem, ale od strony procedur każdy obywatel był poinformowany, co się zadziało.
6: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, bo to jest też takie moje wrażenie. SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
4: Zapowiadał podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk. Na terenie okolicznych pól wciąż trwają czynności z udziałem mundurowych, którzy nadal przybywają na miejsce. Oględziny i zbieranie fragmentów rozbitego obiektu ma potrwać do godzin wieczornych. Z Tarnawy Kolonii Paweł Konieczny.
2: I tam, do Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie ma przyjechać ukraiński ekspert, który pomoże w oględzinach miejsca uderzenia, jak wiele na to wskazuje rosyjskiej rakiety. To specjalista, który uczestniczył w ponad setce podobnych zdarzeń, tłumaczył szef prokuratury okręgowej w Lublinie Grzegorz Trusiewicz i opisywał, co konkretnie dzieje się na miejscu.
3: W kraterze trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi o przede wszystkim obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne. One zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany, a jeżeli te czynności zostaną wykonane, już są gotowe wojska obrony terytorialnej, które będą tutaj przeczesywać teren i będą szukać poszczególnych elementów, te, które pozostawił ten obiekt latający. Natomiast czekamy na przedstawiciela Ukrainy. Wiem, że jest w drodze.
2: Na polu koło Tarnawy Kolonii pracuje w tej chwili ponad 100 osób. Zderzenie dwóch tramwajów na placu Rodła w Szczecinie. Nie ma osób poszkodowanych, ale są spore utrudnienia. Po kolizji jedynki i piątki ruch na torach został wstrzymany. Opóźnione są także tramwaje na czterech innych liniach.
7: To dzieje się teraz.
2: Tak jest. Nasi siatkarze od ponad 30 minut walczą z Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Narodów. Mecz w Chinach obserwujemy z naszym dziennikarzem sportowym na naszych ekranach, Wojciechem Marczykiem. Witam cię, Wojtku.
8: Tak jest, witam. Dzień
2: dobry. No i widzę już, że drugi set, tak?
8: Druga partia, pierwsza wygrana pewnie przez biało-czerwonych. 25-22 i trzeba przyznać, że była to pełna dominacja i pełna kontrola naszej reprezentacji, która od pierwszej piłki objęła prowadzenie i do końca meczu, do końca seta go nie oddała. Bardzo dobrze gra dzisiaj Wilfredo Leon. 9 zdobytych punktów dla naszej reprezentacji. Najskuteczniejszy na parkiecie, w tym jeden punkt zdobyty po zagrywce. Ten drugi set Ukraińcy zaczynają mocno. Chcą pokazać, że ten pierwszy set to był wypadek przy pracy i jak na razie w tej drugiej trwającej partii jest 3-3.
2: I trzymamy oczywiście cały czas kciuki, kibicujemy głośno polskim siatkarzom w ćwierćfinale Ligi Narodów. Przypomnę, gramy z Ukrainą, jest drugi set, pierwszy wygrany przez naszych. W faktach o 15:00 na pewno to spotkanie będzie jednym z tematów.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tutaj Daniel Dyk, program Byle do Lata w Radiu RMF FM. No tak, kibicujemy się...

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Temat dla nas Agnieszka Pietrzak, której mówimy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. A w faktach reakcje świata na eksplozję na polu w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Karambol na S8 na wysokości Warszawy. Usłyszycie też o awansie polskich siatkarzy do półfinału Ligi Narodów i kolejnym przeboju zespołu Queen, który przekroczył 1 miliard wyświetleń na YouTubie. NATO pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zaznaczono, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Przypomnę, w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim, jak przekazała prokuratura, spadła rakieta zawierająca materiał wybuchowy w znacznej ilości. I to nie jedyne zagraniczne reakcje na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. W faktach dziennikarza RMF FM Igor Skrzybek. Igorze, jakie są reakcje europejskich stolic?
3: Do Warszawy płyną słowa wsparcia, a w stronę Moskwy słowa potępienia. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że wsparcie dla Polski nie osłabnie, bo jest to kwestia wspólnego bezpieczeństwa. Wtargnięcie prawdopodobnie rosyjskiej rakiety w polską przestrzeń powietrzną skomentowała także przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen określiła zdarzenie jako niedopuszczalne. Podkreśliła, że naród polski jest znany jako nieustraszony i myślami wszyscy są teraz z Polakami. Są reakcje także ze wschodu. Ukraina słowami szefa dyplomacji Andrija Bichy deklaruje, że udzieli wszelkiej pomocy w ustaleniu okoliczności incydentu na Lubelszczyźnie.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w szkołach i przedszkolach. Ma on obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie też zajęcia organizowane poza szkołą, na przykład lekcje WF-u prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. Zakaz będzie obowiązywał od września tego roku. Prezydent podpisał dziś także m.in. nowelę kodeksu pracy wzmacniającą przepisy antymobbingowe. Ostrzegamy kierowców. Karambol na trasie S8 w Warszawie między węzłami Lazurowa i Prymasa Tysiąclecia. Zderzyło się aż 6 samochodów. Zablokowane są 2 pasy jezdni w kierunku Białegostoku. Na Mazowszu kłopoty z przejazdem także S7. Płońsk-Warszawa. W pobliżu miejscowości Michałówek ciężarówka wjechała w bariery i zablokowana jest trasa w kierunku stolicy. Polscy siatkarze awansowali do półfinału siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni w pierwszym meczu turnieju finałowego w chińskim Ningbo pokonali 3-1 reprezentację Ukrainy. Łączymy się teraz ponownie z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM, ponownie, który obserwował to spotkanie. Wojtku, tak, nie był to łatwy mecz jednak dla naszej reprezentacji.
4: No, głównie z powodu bardzo dobrej zagrywki reprezentacji Ukrainy. Nasi wschodni sąsiedzi tym elementem sprawiali nam wiele problemów, no i głównie dzięki świetnej zagrywce wygrali drugiego seta. Pierwszą partię pewnie wygrali biało-czerwoni. W trzecim i czwartym secie też dominowali nasi reprezentanci. Świetne spotkanie rozegrał Bartłomiej Bołądź. Atakujący naszej kadry zdobył 24 punkty, w tym 5 zagrywką. Awans mimo drobnych problemów na pewno cieszy. No a w sobotę przed naszą reprezentacją półfinałowe starcie ze Słowenią. Ten mecz w sobotę o 9 polskiego czasu, a w drugim półfinale Ligi Narodów reprezentacja USA zagra z Japonią.
5: Muzyka w faktach RMF FM.
2: I piosenka o niepohamowanej radości życia, czerpaniu z życia garściami i poczuciu absolutnej wolności. Po raz drugi zameldowała się w klubie 1 miliarda wyświetleń platformy YouTube. Don't Stop Me Now, napisana w całości przez lidera brytyjskiej grupy Queen, Freddiego Mercurego, potwierdza swój status z jednego z największych przebojów tej formacji. Nic dziwnego, że w głosowaniu w programie BBC Top Gear 20 lat temu ten właśnie utwór został wybrany najlepszą piosenką na drogę, prawda? Jest częstym motywem muzycznym wykorzystywanym w reklamach. Zespół Queen powtarza teraz swój wyczyn po 7 latach, od kiedy zadebiutował w klubie 1 miliarda wyświetleń. W 2019 roku wprowadził do tego gremium Bohemian Rhapsody. Tym przebojem ściga się też Don't Stop Me Now na platformie Spotify. Piosenka ma szansę na kolejny milowy krok. 3 miliardy odsłuchań. Obecnie jest ich ponad 2 miliardy 700 milionów.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Dzieje się. Jutro żar poleje się z nieba
1: się
8: w wielu miejscach. Nie, spokojnie, chociaż muszę trochę postraszyć, szczególnie tych, którzy mają problemy zdrowotne, ponieważ jutro w wielu miejscach 36, a nawet 37 stopni. Najgorącej w centrum, na południu i na wschodzie, więc bardzo was prosimy, uważajcie na siebie i
9: tu
8: pijcie dużo wody.
9: Kolegaż wyszedł ze studia, jak to usłyszał, i drzwi trzasnęły. Dbajcie o siebie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Tu RMF FM na wakacjach 6 po 16, a za chwilę...
6: Słuchacie stacji RMF Chopin.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Studiem faktów przy mikrofonie Agnieszka Pietrzak. Witamy.
2: Zapraszam. Zaczniemy smutną informacją. Zmarła Iga Cembrzyńska, aktorka, piosenkarka, scenarzystka, miała 87 lat. Wyciek gazu i pożar w Tomaszowie Mazowieckim. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Jeszcze kilka godzin potrwa zbieranie śladów na Lubelszczyźnie, gdzie nad ranem wybuchła rakieta. Powiemy też o problemach na drogach. Nie żyje aktorka Iga Cembrzyńska, jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kinematografii. Informację o śmierci wybitnej artystki przekazał jej przyjaciel ksiądz Andrzej Luter. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Jestem.
2: Igorze, przypomnijmy, jak wielki dorobek artystyczny zostawia po sobie Iga Cembrzyńska.
3: A przez całą jej karierę jej nazwisko pojawiało się obok największych twórców polskiego kina. Występowała w filmach Andrzeja Wajdy, Wojciecha Jerzego Hasa czy też Tadeusza Konwickiego. Miłośnicy kinematografii najbardziej będą pamiętać Igę Cembrzyńską jako muzę Andrzeja Kondratiuka. Zarówno w życiu prywatnym, jak i na planach filmowych. Wystąpiła w jego kilkunastu obrazach, m.in. w Hydrozagadce. Na przykład w nietypowej, pamiętnej scenie otwierającej film, gdzie odczytywała listę płac.
4: Scenariusz. Andrzej Bonarski, Andrzej Kondratiuk.
3: Iga Cembrzyńska zmarła w wieku 87 lat.
5: Aktualny obraz faktów.
2: Pożar budynku mieszkalnego w Tomaszowie Mazowieckim Włódzkiem. To informacja z gorącej linii RMF FM, którą potwierdziła nam Straż Pożarna. Podczas prac przy instalacji gazowej na ulicy Zawadzkiej wyciekł gaz, pojawił się ogień, który objął stojący obok dom. Nie ma informacji, by ktokolwiek ucierpiał w tym pożarze. Z płomieniami walczy teraz 6 zastępów strażackich. Zabezpieczony jest bardzo obszerny materiał dowodowy, informują przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Lublinie, obecni w okolicach Tarnawy Kolonii, gdzie nad ranem spadła rakieta. Była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska, mówił premier Donald Tusk. Zawierała materiał wybuchowy znacznej ilości, dodawali śledczy.
6: Trwają specjalistyczne czynności zmierzające do tego, aby zabezpieczyć wszelkie odłamki, elementy tej rakiety oraz pobierane są próbki ziemi. Ten materiał dowodowy będzie skierowany do biegłych z laboratorium z żandarmerii wojskowej, którzy potwierdzą te wstępne ustalenia, zbadają materiał pobrany na miejscu zdarzenia, aby mieć precyzyjną i ostateczną wiedzę, z jakim rodzajem środka powietrznego mamy do czynienia.
2: Te czynności, o których mówił prokurator Marcin Kozak, mają zakończyć się wieczorem. W faktach ważne informacje dla kierowców. Są problemy na autostradzie A2 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Cisie zderzyły się dwie osobówki. Zablokowana jest trasa w kierunku Terespola. Dwie osobówki zderzyły się na Krajowej 77 na Podkarpaciu między Stalową Wolą a Niskiem. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. Uważajcie. Magistrat w Olsztynie, niczym galeria sztuki. W wakacyjnych faktach zaglądamy do nieoczywistych miejsc, znanych głównie lokalnej społeczności, a które to miejsca mogą zainteresować turystów. Posłuchajcie, czego konkretnie i gdzie szukać w Galerii Prezydenckiej.
7: To jest miejsce, gdzie swoje prace mogą prezentować młodzi artyści, którzy być może jeszcze nie mieli okazji organizacji wystaw, nie byli jeszcze zapraszani, a my oferujemy w tej zabytkowej, historycznej przestrzeni Olsztyńskiej magistratu miejsce, gdzie mogą zaprezentować swoją twórczość, swój świat, jaki oni widzą, swoje przemyślenia, które przekładają właśnie na obrazy, na fotografie.
2: Opowiadał Patryk Pulikowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Olsztyna. Na koniec przypomnę informację, od której zaczynaliśmy fakty. Zmarła aktorka Iga Cembrzyńska. Zapamiętamy ją także jako wyśmienitą piosenkarkę.

0: zwierzęta.
1: Za Intymny Świat odebrała trzecią nagrodę w kategorii piosenka kabaretowo-rozrywkowa na drugim Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1964 roku. Igę Cembrzyńską wspominamy także na naszej stronie rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: No i proszę bardzo, jutro zapowiada się jeden z najgorętszych dni tego lata w wielu regionach, od 36 do 37 stopni, więc piszcie nam na 3322, jak zamierzacie poradzić sobie z tym upałem.
5: Ja przeglądam SMS-y na razie. Gdański, jasień, 44 na słońcu, pozdrawiam bardzo cieplutko, ktoś napisał, ale słuchajcie, w Bolesławcu 38,5, ja się boję, że ceramika się roztopi.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: 5 minut. 5 minut i za chwilę życie...

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Pietrzak.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyjaśnia, dlaczego nie wysłało SMS-owych alertów po wybuchu rakiety na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy byli przerażeni.
3: Człowiek był taki zdezorientowany, nie wiedziałem, co się w ogóle dzieje.
2: Problemy na trasie S11 w zachodniopomorskim, w faktach też odkrycia dotyczące życia w epoce lodowcowej i moda na słuchanie muzyki z czarnych krążków. Syreny alarmowe najszybszym sposobem ostrzegania, przekonało kilkadziesiąt minut temu w mediach społecznościowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ten pierwszy komunikat od ponad doby, jaki pojawił się na facebookowym profilu RCB, to odpowiedź na wątpliwości po uderzeniu rakiety w okolicach Tarnawy Kolonii.
3: Człowiek był taki zdezorientowany, nie wiedziałem, co się w ogóle dzieje.
4: A dostaliście jakieś alerty RCB? Bo na przykład w Lublinie zawyły syreny, kilkanaście minut trwał ten alarm, ale ponoć mieszkańcy Lubelszczyzny nie dostawali tutaj alertów RCB.
3: Ja osobiście na swój telefon nie dostałem, rodzice też nie.
2: Przyznał pan Mariusz z Tarnawy Kolonii, z którym rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski. A w faktach łączymy się teraz z dziennikarzem RMF FM Igorem Skrzypkiem.
5: Dzień dobry,
2: witam cię, Igorze. Co o działaniach podjętych przez służby mówią eksperci?
5: No ich zdaniem syreny to najlepszy sposób ostrzegania przed zagrożeniem. Problem w tym, że nie wiemy, co zrobić, gdy je usłyszymy.
6: Nikt nie mówi nam, co mamy robić, kiedy będzie taki sygnał. A to powinno być proste przesłanie dla każdego obywatela, żeby on po prostu wiedział, co robić.
5: Mówił w Radiu RMF 24 komandor Maksymilian Dura, prowadzący programu Teren Wojskowy. Są też wątpliwości dotyczące nie tylko ostrzegania przed zagrożeniem, ale również tego, jak z nim walczymy.
7: Wszystko, co dolatywało do polskich granic, a potem leciało, mieliśmy cały czas na tym przysłowiowym radarze, ale potem znowu gdzieś nam to uciekło. Powtarza się to gdzieś ten scenariusz nie po raz pierwszy.
5: Mówił Artur Dubiel, były żołnierz, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito. Zarówno rząd, jak i wojsko deklarują, że myśliwiec F-16, który śledził pocisk, był w gotowości, by w każdej chwili go zestrzelić.
2: Kierowcy, uważajcie na trasie S11 w zachodniopomorskim. Między węzłami Zegrze Pomorskie i Koszalin Zachód w ogniu stanął samochód. Na miejscu działają służby, mogą być problemy. Wielkie wyzwania stojące przed finansami publicznymi i pytania o inflację. O tym już za chwilę w gospodarczym tygodniu w Radiu RMF 24. Gościem Marka Teichmana będzie profesor Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Warto słuchać naszej informacyjnej stacji. Kliknijcie ikonę playera na stronie rmf24.pl.
8: Tajemnice nauki w faktach RMF FM.
2: Nowoczesna technika analizy tak zwanego starożytnego DNA odsłania zagadkę życia naszych dalekich przodków i mamutów.
9: Okazuje się, że ludzie z epoki lodowcowej, jeśli polowali na mamuty włochate, to głównie na samice.
2: Doniesienia Międzynarodowego Zespołu Naukowców przynosi do Studia Faktów Grzegorz Jesiński.
9: Witam
2: cię, Grzegorzu, ponownie. Czego się dowiadujemy?
9: Badacze m.in. ze Szwecji, ale też z Polski i Czech analizowali genom ponad 500 osób ze stanowisk w Europie, Azji, m.in. w Krakowie. Okazało się, że w przypadku rozproszonych miejsc 2/3 kości należało do samców. W przypadku zbiorowisk kości związanych z działalnością człowieka 70% należało do samic.
2: Grzegorzu, jak to wytłumaczyć?
9: Uważa się, że samotne samce częściej wpadały w naturalne pułapki, natomiast żyjące w stadach samice częściej padały ofiarą polowań. Naukowcy nie sądzą, by wiązało się to z mniejszymi rozmiarami samic, bo fakt, że poruszały się w stadzie, sprawiał, że polowanie było bardziej niebezpieczne. Prawdopodobnie jednak stada poruszały się w bardziej przewidywalny sposób i to miało ostatecznie decydujące znaczenie.
2: Zobaczcie sami te badania kości, między innymi ze stanowiska w Krakowie. Ich zdjęcia mamy na rmf24.pl. Płyty winylowe przeżywają w Polsce renesans. Według danych Związku Producentów Audio-Wideo ich sprzedaż w ciągu ostatnich 2 lat wzrosła o 17%.
10: To chodzi o ten rytuał właśnie położenia tego krążka na tym gramofonie. Może podświadomie nas to trochę spowalnia w tym szybkim życiu i jest to taki pretekst do tego, żeby sobie, że tak powiem, ten czas trochę zatrzymać.
2: Przyznał pan Sebastian, który handluje płytami we Wrocławiu, ma ich w swojej kolekcji już 15 tysięcy. W Polsce najlepiej sprzedaje się czarny krążek zespołu Kult. W faktach za niespełna godzinę zmiana. Nasze informacje będzie przekazywał Tomasz Weryński. Zapraszam w jego imieniu na 19:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Słuchasz Polskie Przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie Przeboje. Polski Rock. PRL. Polski Hip-Hop. Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Olek Sikora
2: i Mateusz Opyrchał, a najświeższe fakty o 19:00 przedstawi Tomasz Weryński.
3: Ambasador USA zapewnia, Stany Zjednoczone stoją po stronie Polski. To reakcja na uderzenie rosyjskiej rakiety w okolicach Tarnawy Kolonii. Na Ukrainie trwa dramatyczna akcja ratunkowa we Lwowie. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. UEFA ostrzega FIFA. Europejskie związki nie wykluczają bojkotu Mistrzostw Świata. Na zegarze 19:00 zaczynamy fakty RMF FM. Stany Zjednoczone stanowczo stoją po stronie Polski. Jesteśmy w stałym kontakcie z polskim rządem po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk, przekazał ambasador USA w Warszawie Tom Rose. W ten sposób odniósł się do uderzenia rakiety w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. We wpisie na platformie X ambasador zaznaczył, że każde naruszenie terytorium państwa sojuszniczego NATO Amerykanie traktują z najwyższą powagą. Mieliśmy szczęście, jesteśmy wdzięczni, że nie było ofiar. Pozostajemy zaangażowani w obronę terytorium sojuszu oraz utrzymanie zbiorowego bezpieczeństwa NATO, zapewnił Tom Rose. We Lwowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po przeprowadzonym kilkanaście godzin temu rosyjskim ataku. Ostatnie informacje mówią o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej. Spod gruzu w bloku wyciągnięte zostało ciało mężczyzny. Podczas ataku armii Putina we Lwowie uszkodzonych zostały budynki, przedszkola i szkoła. Dzisiaj w wyniku bezpośrednich rosyjskich uderzeń rakietowych uszkodzonych zostało 21 budynków mieszkalnych. Dwa budynki zostały niemal całkowicie zniszczone. Ranne zostały 34 osoby. 13 z nich przebywa obecnie w szpitalu. Jedna osoba jest w stanie krytycznym. Pod gruzami na ulicy Patona wciąż trwają poszukiwania dwóch kolejnych osób. Mówił wiceprezydent Lwowa Andrzej Moskałenko. Przy ulicy Wychowskiego odnaleziono niewybuch, część bojową rakiety, która nie eksplodowała. Został on już zneutralizowany.
4: Posłuchaj, takie są fakty.
3: Federacje piłkarskie zrzeszone w UEFA grożą bojkotem Mundialu. To efekt planów częściowej prywatyzacji piłkarskiego Mundialu przez FIFA i jej szefa Gianniego Infantino. UEFA wydała specjalne oświadczenie w tej sprawie. Zapoznał się z nim Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, z którym się właśnie łączymy. Dzień dobry.
5: Witam, dobry wieczór.
3: Witamy, Wojtku. Co znalazło się w tym oświadczeniu?
5: Odczytamy w nim, że żadna drużyna narodowa zrzeszona w UEFA nie weźmie udziału w żadnym turnieju FIFA tak długo, jak propozycje prywatyzacji turnieju będą aktualne. Taka decyzja zapadła dziś na nadzwyczajnym posiedzeniu członków Europejskiej Federacji Piłkarskiej. UEFA zarzuca również, że FIFA wszystkie decyzje o sprzedaży udziału w Mistrzostwach Świata podjęła bez konsultacji i stawia reprezentację pod ścianą, co jest, jak czytamy w oświadczeniu, zarządzaniem przez zastraszanie. Bojkot miałby objąć wszystkie turnieje organizowane przez FIFA, zarówno kobiet i mężczyzn, a poparło go jednogłośnie wszystkie 55 reprezentacji zrzeszonych w UEFA.
3: Przez Europę przetacza się kolejna fala upałów. We Francji, Hiszpanii, Niemczech czy Włoszech temperatura sięga, a nawet przekracza 40 stopni Celsjusza. Gorąco jest także w Polsce. W Legnicy temperatura w cieniu wyniosła prawie 37 stopni. Nasz kontynent ociepla się średnio dwa razy szybciej od reszty świata, mówi RMF FM geograf i przyrodnik Zbigniew Kania. Jak zauważa, na gwałtowne zmiany klimatu mają też wpływ tak zwane kopuły ciepła.
6: Tworzy się bardzo silny układ wysokiego ciśnienia, który zatrzymuje to zwrotnikowe powietrze z nad Afryki nad danym obszarem. Działa jak taka pokrywka, przytrzymując to powietrze przy powierzchni Ziemi i z dnia na dzień jest ono coraz bardziej nagrzewane.
3: Według prognoz IMGW w niedzielę w Polsce temperatura może być trochę niższa. Po weekendzie słupki rtęci znów jednak pójdą w górę. A w faktach za godzinę powiemy o miejscu, w którym można spotkać niezwykłe, rzadkie gatunki ptaków.
7: Mamy go w Polsce i nie więcej niż 40 par.
3: O jakim gatunku mowa i gdzie można go zobaczyć? Słyszymy się punktualnie o 20:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty w RMF FM przedstawia Tomasz Weryński.
2: Na początek ważne informacje z polskich dróg. Wypadek w Makowie Podhaleńskim w Małopolsce na drodze krajowej 28. Potem krajowa 91 w Kujawsko-Pomorskim i trasa numer 63 na Mazowszu. Poza tym w faktach mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie wspominają poranny atak. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM i wieści z piłkarskiej Ligi Konferencji. Jedna osoba została ranna w wypadku na krajowej 28 w Małopolsce. W Makowie Podhaleńskim zderzyły się dwie osobówki. Droga jest zablokowana. Problemy z przejazdem także na krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskim. W miejscowości Przydatki Gołaszewskie, to trasa Kowal-Włocławek, osobówka zderzyła się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna, policja kieruje tam ruchem wahadłowo. I jeszcze droga krajowa 63 w pobliżu Wiśniewa na Mazowszu, na trasie Siedlce-Łuków. Tam zderzenie dwóch samochodów osobowych. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Błysk i wielki huk, tak mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie wspominają wydarzenia z ostatniego poranka. Przypomnijmy, na polu kilkaset metrów od zabudowań rozbił się prawdopodobnie rosyjski pocisk H-101.
3: Ja w jasności czy nie widziałam, bo nakryto byłam, tylko usłyszałam taki huk i muszę co później myśleć, co to się stało?
4: Stałem, to dwa F-16, tak? Zepchnęły go w tyn i zgoniły go ze strachu, żeby poszedł w pole, a nie w budynki.
3: To,
4: no,
3: nawet jakby tu dzienne w tej kukurydzy, to by jeszcze doszło do nas na tym pagórze. Przecież jeszcze tam jest dwa mieszkań za nami.
2: Usłyszał od pani Janiny i pana Roberta, mieszkających koło miejsca zdarzenia, reporter RMF FM Paweł Konieczny. Polska stara się o jedną z unijnych gigafabryk sztucznej inteligencji. Komisja Europejska rozpoczęła nabór wniosków na budowę 7 takich centrów, które mają zapewnić Europie własną infrastrukturę do trenowania najbardziej zaawansowanych modeli AI. Rząd zadeklarował na polską kandydaturę ponad 400 milionów złotych wkładu publicznego. Decyzje o przyznaniu finansowania mają zapaść na początku przyszłego roku.
5: Fakty RMF FM polecają.
2: W naszym wakacyjnym cyklu Dokąd chodzą lokalsi? Dzisiaj nieoczywiste miejsce spod Olsztyna. Polana nad Jeziorem Kielarskim przy leśniczówce Zazdrość, to tam, wchodząc na wieżę widokową, można zobaczyć rzadki gatunek ptaków.
6: Możemy tu spotkać takie gatunki jak rybitwa czarna, perkos dwuczuby, kilka gatunków kaczek, ale chyba najciekawszym gatunkiem, który możemy zaobserwować na Jeziorze Kielarskim, jest rybołów. Jest to ptak szponiasty, drapieżny, jak sama nazwa wskazuje, poluje na ryby i mamy go w Polsce i nie więcej niż 40 par. To oznacza, że naprawdę to miejsce jest wyjątkowe.
2: Mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. A już teraz zapraszam na kolejne fakty, w których powiemy o przełomowej operacji przeprowadzonej przez lekarzy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
7: Jest to pierwsza operacja na świecie przeprowadzona w takiej koncepcji dwuzespołowej, prawda? Czyli dwóch operacji jednocześnie.
2: Koniecznie zatem zostańcie z RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Pierwsze wieczorne fakty sportowe zaczynamy od piłkarskiej Ligi Konferencji, a zaprasza Wojciech Marczyk. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór. Po 33 minutach Raków Częstochowa prowadzi 2-0 na wyjeździe z Valettą. To rewanżowy mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Pierwsze spotkanie polski zespół, przypomnę, wygrał 3-1. Raków mecz rozpoczął dobrze, gra pewnie, dominuje na boisku. Pierwszą bramkę w 22 minucie zdobył Amejał, potem w 31 minucie trafienie dołożył jeszcze Pieńko. Teraz 34 minuta gry i Raków prowadzi 2-0, a za niespełna pół godziny początek rewanżowego spotkania MŚK Żylina z GKS-em Katowice. Klub z Górnego Śląska musi odrobić straty z pierwszego przegranego 1-2 meczu na Słowacji. Atutem MŚK jest na pewno doświadczenie, podkreśla trener Gieksy Rafał Górak.
10: Żylina w ostatnich 10 latach zagrała 36 meczów w europejskich pucharach. To jest ogromne doświadczenie, ogromna siła. W ciągu ostatnich 10 lat z Zieliny odeśli piłkarzy warci około 40 milionów euro. My gramy drugi mecz w europejskich pucharach, a 23 lata nie było nas w ogóle na tym poziomie rozgrywkowym.
9: Katowiczanie w dwóch pierwszych meczach sezonu jeszcze są bez zwycięstwa, a dziś potrzebują go, by awansować. A do półfinału Ligi Narodów awansowali polscy siatkarze biało-czerwoni w ćwierćfinałowym meczu turnieju finałowego Ligi Narodów, który rozgrywany jest w chińskim Ningbo. Pokonali nie bez drobnych problemów 3-1 Ukrainę.
11: Chłopaki z Ukrainy popisali się zagrywką dzisiaj w tym meczu i to zrobiło różnicę na pewno w tym secie, który przegraliśmy. Na szczęście gdzieś tam w następnych setach udało nam się to odbić, troszkę lepiej pograliśmy też na bloku i to przyniosło efekty, no i ten czwarty set, no to już z ogromną przewagą.
9: Mówił środkowy naszej kadry Bartłomiej Lemański. W sobotę o 9 polskiego czasu biało-czerwoni o finał Ligi Narodów zagrają ze Słowenią, a w tym sezonie kadrowym na pewno nie zobaczymy już środkowego Jakuba Kochanowskiego. Jak poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej, uraz kolana naszego reprezentanta wymaga zabiegu i z tego powodu nie zagra on już w tym sezonie w reprezentacji.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Muzyka i pasja i wielkie wspomnienia.
0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawia Tomasz Waryński.
2: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk potwierdza, że w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie spadła dziś rosyjska rakieta. To pocisk, który może przenosić nawet głowicę jądrową, o tym na początek. Potem tragiczne doniesienia z powiatu brzeskiego w Małopolsce. Kierowca wywrotki utonął po wjechaniu do zbiornika. Mamy też informacje ważne dla kierowców. Będą również fakty sportowe RMF FM. Rakieta, która spadła dziś rano w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, był rosyjską rakietą. Potwierdza to w rozmowie z reporterem RMF FM wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Chodzi o pocisk H-101, zdolny do przenoszenia nawet ładunków jądrowych.
3: Rozmawiałem z dowódcą operacyjnym, generałem Ireneuszem Nowakiem, który poinformował mnie, że z całą pewnością była to rosyjska rakieta CH-101, która przyziemiła niedaleko granicy z Polską. I w oczywisty sposób ta reakcja świata dzisiaj będzie inna. Mamy już potwierdzenie, to też z punktu widzenia polskiego bardzo ważna rzecz. Oczywiście spodziewaliśmy się od samego początku, że pewnie tak ta historia się zakończy, ale to pewność, to pewność.
2: Mówi reporterowi RMF FM wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Przypomnijmy, pocisk na szczęście spadł z dala od zabudowań na pole uprawne. Zarówno rząd, jak i wojsko podkreślają, że myśliwiec F-16, który podążał za rakietą, był gotowy do jej zestrzelenia. Tragedia na terenie żwirowni w miejscowości Rylowa w powiecie brzeskim w Małopolsce. Jak poinformował RMF FM kapitan Hubert Ciepły, wywrotka wjechała tam do zbiornika wodnego i zatonęła. Na miejsce wezwano nurków, którzy poszukiwali kierowcy. Niestety życia około 40-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Samochód osobowy dechował na krajowej 10 w miejscowości Piecnik w Zachodniopomorskiem. To jest odcinek Mirosławiec-Wałcz. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Ostrzegamy też kierowców na drodze krajowej 56 miejscowości Tuszyny między Koronowym a Kotomierzem w Kujawsko-Pomorskiem. Tam zderzenie dwóch samochodów osobowych. Policja kieruje ruchem wahadłowo.
4: Mówimy o tym w faktach RMF FM.
2: Niezwykle skomplikowaną operację u 2,5-letniego Mikołaja przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Chłopiec trafił tam ze złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. Kwalifikował się do przeszczepu serca i płuc, ale specjaliści zdecydowali się na zabieg. Zamianę pracy komór i właściwie przebudowę niemal całego serca.
4: Ile takich operacji wykonuje się na świecie?
5: Operacje tego przełożenia podwójnego to jest kilkanaście, może w tej chwili około 20 kilku operacji na świecie, ale operacje składające się z tych wszystkich elementów, czyli wielopoziomowa rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch. W tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie, przeprowadzona w takiej koncepcji dwuzespołowej, prawda, czyli dwóch operacji jednocześnie.
4: Jak Mikołaj czuje się, jak funkcjonuje po tej operacji?
6: Jak jesteśmy w domu, to po prostu zapominamy o tym, że on w ogóle ma wadę serca, że on jest po tej operacji, bo naprawdę nie możemy za nim nadgonić. Naprawdę to jest bardzo wesołe i energiczne dziecko.
2: Z mamą Mikołaja i kardiochirurgiem z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka doktorem Grzegorzem Zalewskim rozmawiała Anna Kropaczek. A w faktach za godzinę opowiemy o nietypowym sposobie na upały w praskim zoo. No, zdradzę wam, że wykorzystano do tego 3 tony lodu. Do usłyszenia o 22 w RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Raków i GKS grają ma awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji, a w RMF FM czas na kolejne fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu, witamy ponownie. Wojtku, jak radzą sobie polskie zespoły?
9: No, Raków jest już właściwie niewiele ponad kwadrans od awansu do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji, dlatego że zespół z Częstochowy prowadzi w 76. minucie spotkania 3-0 na wyjeździe z maltańską Valettą, a pierwszy mecz, przypomnę, drużyna trenera Kroczka wygrała u siebie 3-1. W Katowicach 34. minuta meczu. GKS remisuje bezbramkowo Semeszka Żylina. Oba zespoły miały w tej pierwszej połowie już dogodne sytuacje. Gieksa trafiła w słupek bramki strzeżonej przez słowackiego bramkarza. No ale jak na razie na tablicy wyników 0-0, a GKS musi odrabiać straty, bo przypomnę, ten wyjazdowy mecz na Słowacji przegrał 1-2. Europejska Federacja Piłkarska grozi bojkotem piłkarskiego mundialu. Wszystko z powodu planów FIFA, częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata i klubowych Mistrzostw Świata. Międzynarodowa Federacja chce stworzyć osobną spółkę do obsługi tych turniejów, a około 20% udziału ma mieć w niej prywatna firma. 55 narodowych federacji zrzeszonych w UEFA w czasie zwołanego dziś nadzwyczajnego posiedzenia podjęło decyzję o bojkocie turnieju, jeżeli FIFA nie zrezygnuje z tych planów. Gianni Infantino, szef FIFA, tłumaczy jednak, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła. FFI to w istocie propozycja, oferta. Jest częścią procesu demokratycznego, procesu konsultacji i przede wszystkim szansą, a nie obowiązkiem. Wyjaśnił szef FIFA Gianni Infantino. Polskie koszykarki z pierwszym zwycięstwem w turnieju towarzyskim na Litwie. Biało-czerwone, które przygotowują się do listopadowych decydujących meczów eliminacji Eurobasketu, pokonały 84-79 reprezentację Finlandii.
10: Rzucili nam dzisiaj 15 trójek, więc też się cieszę, że taki mecz wygraliśmy, mimo że przeciwnik grał na dobrej skuteczności. I faktycznie bardzo dużo rzeczy było spójnych, jeżeli chodzi o Finlandię i zespół Izraela.
9: Mówił Karol Kowalewski, trener polskich koszykarek, a reprezentacja Izraela będzie jednym z rywali Polek w listopadowych meczach.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Giz. Wieczorową porą obowiązkowa dawka pozytywnych myśli.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Pojawił się już Tomasz Weryński. Zapraszamy na te najświeższe.
2: A zaczynamy od nowych informacji z miejsca upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Znaleziono tam liczne szczątki pocisku. Świat filmu żegna Igę Cembrzyńską. Aktorka miała 87 lat. Poza tym trasa S14 w pobliżu Łodzi są utrudnienia. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM i awans Rakowa Częstochowa w Lidze Konferencji. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy przeszukiwali teren w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie dziś rano spadł pocisk, znaleźli wiele szczątków rakiety, w tym elementy napędu. Na jutro śledczy zaplanowali ich oględziny. Przypomnijmy, że wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował RMF FM, że to rosyjska rakieta. Lej, który powstał po uderzeniu pocisku, został już zasypany. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, co do tej pory wiadomo w tej sprawie?
3: Jak poinformował Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, która prowadzi śledztwo, w okolicy Tarnawy Kolonii rozbiła się rakieta H-101.
4: Zawierała ona materiał wybuchowy o znacznej ilości.
3: Do tej pory, zdaniem prokuratury, zgromadzono bardzo bogaty materiał dowodowy. Śledztwo natomiast prowadzone jest w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Dziś na miejscu obecny był m.in. premier Donald Tusk, który zapewnił:
5: nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Jeden na pewno, bo tutaj mamy jego ślady, a drugi w pobliżu polskiej granicy.
3: Z Tarnawy Kolonii, Paweł Konieczny.
2: Ten temat wróci jutro w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Zapraszamy 7:58. Odeszła postać szczególna, nie tylko dla świata filmu, ale całej polskiej kultury. Tak Igę Cembrzyńską wspomina w rozmowie z RMF FM redaktor naczelny portalu Filmweb Łukasz Muszyński. Aktorka odeszła w wieku 87 lat. W swojej bogatej karierze występowała u takich reżyserów jak Wojciech Jerzy Has czy Tadeusz Konwicki.
6: Postać szczególna, zwłaszcza dla miłośników kina, tworzonego przez jej męża i szwagra, no myślę oczywiście o Andrzeju i Januszu Kondraciukach, no i całej masie filmów, o których mówi się dzisiaj, że są kultowe, bo to przecież jest Hydrozagadka, Dziewczyny do wzięcia, Jak to się robi. Potem w latach 80. i 90. to seria takich bardzo poetyckich filmów, które też zapisały się w historii polskiego kina. Gwiezdny pył, Big Bang.
2: Iga Cembrzyńska zajmowała się również śpiewaniem. W latach 60. z sukcesami występowała m.in. na festiwalu w Opolu. Kierowcy, uważajcie, na trasie S14 między węzłami Konstantynów Łódzki i Łódź Redkinia. Ciężarówka uderzyła w bariery, zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia.
7: To także są fakty.
2: 3 tony kostek lodu trafiły do niedźwiedzi polarnych w praskim zoo. No, to sposób na ochłodę podczas fali upałów, gdy temperatura w stolicy Czech sięga ponad 37 stopni. 2 samce, Gregor i Aleut, które przed 3 laty przyjechały z warszawskiego zoo, nie tylko chłodzą się w lodzie, ale też szukają ukrytych w nim przysmaków, m.in. zamrożonych kałamarnic. Akcja będzie powtarzana tak długo, jak utrzymają się tropikalne temperatury.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na ostatnie dziś fakty sportowe RMF FM zaprasza Wojciech Marczyk.
10: A zaczynamy od piłkarskiej Ligi Konferencji, bo awans do 3. rundy eliminacji wywalczył Raków. Zespół z Częstochowy pokonał 4-0 na wyjeździe Valletta z Malty. Jedynie na początku Raków grał trochę nerwowo, ale już po pierwszym trafieniu w 22. minucie dominował i miał to spotkanie w pełni pod kontrolą. Przypomnę, że pierwszy mecz polski zespół wygrał 3-1. O awans w Katowicach walczy GKS, rywalem Słowacka MŚK Żylina. Aktualnie 78. minuta tego spotkania i jest remis 1-1. Gola głową dla GKS-u zdobył na początku drugiej połowy Zrelak, który był zupełnie niepilnowany w polu karnym i on wykorzystał świetne dośrodkowanie Nowaka. No radość z tego trafienia nie trwała długo, bo niespełna 10 minut kosza wtedy zdobył bramkę wyrównującą dla słowackiego klubu. Przypomnę, że remis 1-1 nie daje awansu GKS-owi, bo pierwszy mecz zespół z Katowic przegrał na wyjeździe wyjeździe 1-2. A już jutro pierwsze mecze drugiej kolejki nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy. Po remisie w pierwszym spotkaniu o pierwszą ligową wygraną powalczy Widzew. Drużyna z Łodzi w Płocku zagra z Wisłą, która nowy sezon rozpoczęła od wyjazdowej wygranej z Rakowem. To jednak nie wpływa na ocenę rywala, przyznaje trener Widzewa Aleksander Wukowicz.
11: Niezależnie oczywiście od tego wyniku, to nic by nie zmieniło. Jesteśmy na początku tej nowej drogi. Niezależnie jak potoczyłby się ten ostatni mecz, to wiemy, co nas czeka. Trudne spotkanie na wyjeździe.
10: Pierwszy gwizdek tego spotkania jutro o 18:00, a w piątkowy wieczór jeszcze mecz Motoru Lublin z Jagiellonią. My wracamy jednak do Katowic, bo Gieksa w 70 i w 80 minucie meczu zdobywa bramkę na 2-1. Więc taki wynik sprawia, że w tym meczu będzie dogrywka, o ile oczywiście jeszcze nie będzie tutaj trafienia słowackiego klubu. Znów świetnie piłkę z rzutu wolnego dośrodkował Nowak. No i potem jeden z graczy trącił ją jeszcze głową i skierował do siatki. Także Gieksa prowadzi 2-1. No i jeżeli już nie straci gola, no to w Katowicach czeka nas dogrywka. A na koniec jeszcze przenosimy się szybko za ocean. Awans do trzeciej rundy turnieju WTA w Waszyngtonie gra Magdalena Fręch. Rywalką Polki najwyżej rozstawiona reprezentantka gospodarzy Jessica Pegula. Polka pierwszego seta wygrała 6-3. Druga partia rozpoczęła się jednak nie najlepiej, bo Amerykanka prowadzi 2-0.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Ja wiem, że to zabrzmi bardzo odważnie, ale to może być wasz czas, może dzień, w którym otwiera się
0: RMF Chopin.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Wam przedstawia Tomasz Wereński.
2: A w faktach ważne informacje z trasy S5. Są problemy na dwóch odcinkach tej drogi, w Wielkopolsce i w Kujawsko-Pomorskiem. Potem śledztwo po tragedii w Otominie. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 52-latka i postrzelenia kobiety. Przed nami gorące dni. Najwyższe ostrzeżenia przed upałem obowiązują w kilku regionach Polski. Na koniec dobre wieści dla kibiców Raków i GKS Katowice grają dalej w lidze konferencji. Utrudnienia na ekspresowej piątce w Wielkopolsce między węzłami Śmigiel Północ i Kościan Południe. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Z kolei w Kujawsko-Pomorskiem na tej samej trasie między węzłami Sartowice i Nowe Marzy trwa gaszenie płonącego samochodu osobowego. Tam również w kierunku Gdańska kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas ruchu. Prokuratura wszczyna śledztwo po tragedii w Otominie w województwie pomorskim. Wczoraj znaleziono ciało 52-letniego mężczyzny i kobietę z ranami postrzałowymi. Fakty w tej sprawie ustala nasza reporterka Anna Pałamar.
3: Śledztwo prowadzone będzie pod kątem usiłowania zabójstwa. Przesłuchani zostali pierwsi świadkowie. Przypomnę, wczoraj po południu w Otominie syn znalazł ciało ojca i matkę z ranami postrzałowymi. Kobieta w stanie ciężkim trafiła do szpitala w Gdańsku. Jak przekazała prokuratura, na miejscu zabezpieczono 8 sztuk broni, z czego 2 należały do zmarłego mężczyzny, a 6 do pokrzywdzonej kobiety.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk manewrujący. Zaapelował do sojuszników o zwiększenie presji na Rosję oraz przekazanie Ukrainie większej liczby rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej. Jak podkreślił, od tego zależy życie i ludzi i możliwość powstrzymywania kolejnych rosyjskich ataków. Przypomnijmy, że według prokuratury w Tarnawie Kolonii spadła rosyjska rakieta manewrująca H-101. Te informacje potwierdził też RMF FM wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Niemal cała Polska została objęta ostrzeżeniami przed upałem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Najwyższy obowiązuje m.in. w województwach lubelskim i świętokrzyskim oraz części Mazowsza, Wielkopolski, Małopolski i Dolnego Śląska. Na południowym wschodzie kraju temperatura może sięgnąć nawet 36 stopni Celsjusza. Dodatkowo dla zachodniej części Pomorza Zachodniego wydano ostrzeżenie przed burzami. Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że winyle odejdą do historii. Dziś przeżywają drugą młodość. Czarne krążki kupują nie tylko kolekcjonerzy i audiofile, no ale też osoby, które wychowały się w epoce streamingu. Reporterka RMF FM Martyna Czerwińska odwiedziła jedno z wrocławskich stoisk z płytami. Pan Sebastian handluje w różnych miejscach starymi wydaniami.
4: Sięgamy po perełkę.
5: Najbardziej popularne The Wish, Pink Floydów, stare Rolling Stonesy.
4: Pamięta pan moment, kiedy się zakochał w winylach?
5: W domu rodzinnym już była ta tradycja, żeby sobie jakąś płytę puszczać. Zacząłem od Natalii Kukulskiej, Puszek Okruszek.
4: I przerodziło się w taką pasję. Ile ma pan płyt w swoim zbiorze?
5: Około 15 tysięcy.
4: O rany, to naprawdę pokaźna kolekcja.
5: Tak, tak, tak. Staram się wzbogacać, bo jednak mówię, gusta są bardzo szerokie. Trzeba mieć szeroki repertuar.
2: W zeszłym roku rynek sprzedaży winyli przekroczył w Polsce 72 miliony złotych. Na koniec jeszcze dobre informacje ze świata piłki nożnej. Dwie polskie drużyny awansowały do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków Częstochowa rozbił na Malcie Valletę 4-0 i pewnie wygrał cały dwumecz. Awans wywalczył także GKS Katowice, który pokonał u siebie Żelinę 3-1, odrabiając straty z pierwszego spotkania. W kolejnej rundzie Raków zmierzy się ze szwedzkim Hammarby, a GKS Katowice z HPL-em Berszewa z Izraela. Zapraszam już także na kolejne fakty w RMF FM. Punktualnie o północy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pijcie dużo wody, nie opalajcie się, chociaż aura doskonała, tak...

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

on w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty o północy, które przedstawia Tomasz Weryński.
2: Nowe działania prokuratury po dramatycznym zdarzeniu w akwaparku w Łodzi. Chłopiec topił się podczas zajęć. Prokuratura zapowiada eksperyment procesowy. Włochy chcą zamknięcia strefy Schengen z Hiszpanią. To efekt sporu o politykę migracyjną. We Francji są pierwsze oznaki poprawy po wielkich pożarach. Powiemy też, jak niski poziom rzeki Ren może wpłynąć na ceny paliw w Niemczech. Łódzka prokuratura planuje przeprowadzić eksperyment procesowy w akwaparku Fala. Chodzi o dramatyczne zdarzenie z poniedziałku, kiedy 7-letni chłopiec topił się podczas zorganizowanych zajęć. Dziecko przebywało pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Od 3 dni lekarze walczą o jego życie. Informacje w tej sprawie zebrała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
3: Chłopiec nadal jest w skrajnie ciężkim stanie. Śledczy wyjaśniają, jak doszło do tragedii. Do tej pory zabezpieczono i przeanalizowano nagrania z monitoringu pływalni, zatrzymano umowy między firmą prowadzącą zajęcia a akwaparkiem i przesłuchano pracowników. Teraz śledczy chcą sprawdzić, czy ratownicy mogli zauważyć tonącego 7-latka i zareagować na czas. Dlatego chcą przeprowadzić eksperyment procesowy.
4: Będzie on polegał na tym, że w wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
3: Mówi nam Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Z zapisu monitoringu wynika, że dziecko najpierw przez 3 minuty na przemian wynurzało się i zanurzało pod wodą. Później przez 6 minut znajdowało się pod powierzchnią wody.
2: Spór między Włochami a Hiszpanią w sprawie migracji. Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani opowiedział się za zamknięciem strefy Schengen z Hiszpanią. To reakcja na napływ tysięcy migrantów z Maroka do hiszpańskiej Ceuty oraz decyzję władz w Madrycie o przyznaniu obywatelstwa ponad 500 000 nielegalnych migrantów. Zdaniem Tajaniego zachęca to do przemytu ludzi i zagraża bezpieczeństwu. Hiszpania ostro odpowiedziała na te słowa. Minister spraw zagranicznych zapowiedział wezwanie ambasadora Włoch i zarzucił szefowi włoskiej dyplomacji partyjną demagogię. Po raz pierwszy od ponad tygodnia pojawiły się dobre wiadomości z południowo-zachodniej Francji. W rejonie Bordeaux tysiące ewakuowanych mieszkańców stopniowo wracają do domów. O szczegółach korespondent RMF FM Marek Gładysz.
5: Francuskie media podkreślają, że Straż Pożarna walczy z istną plagą pożarów lasów w różnych regionach, ale w ciągu ostatnich dni strażakom udaje się coraz skuteczniej stawiać czoła płomieniom. W rejonie Bordeaux coraz więcej ewakuowanych wcześniej mieszkańców wraca do domów, ale dosyć poważny problem sprawia dym, który z powodu wiatru zagraża zdrowiu mieszkańców nawet obszarów relatywnie oddalonych od płonących lasów. Chodzi na przykład o wiele dzielnic samego Bordeaux. Na polecenie rządu do aptek regionu Akwitanii dostarczono ponad 5 milionów maseczek ochronnych typu FFP2, bardziej skutecznych niż maseczki chirurgiczne. Rozdawane są one darmowo mieszkańcom.
2: Rekordowo niski poziom wody w Renie może doprowadzić do problemów z dostawami paliw w Niemczech. W najbliższych dniach poziom rzeki może spaść do najniższej wartości od początku prowadzenia pomiarów. Oznacza to, że większość barek nie będzie mogła pływać z pełnym ładunkiem, a koszty transportu już gwałtownie rosną. Eksperci ostrzegają, że może to przełożyć się na wzrost cen benzyny i oleju napędowego na niemieckich stacjach. Ponad 37 stopni na Dolnym Śląsku, ponad 35 w Zachodniopomorskim pokazały termometry. Do Polski wróciły zatem upały. Cały kraj objęty jest alertami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak radzić sobie z bardzo wysokimi temperaturami?
6: Byliśmy w Bunkrach, na dworcu tam. Zwiedziliśmy 3 szlaki. No, żółty, czerwony i niebieski.
7: Mamy chrobrego, odwiedzaliśmy, lody są do zjedzenia.
6: Najsmaczniejsze w Polsce.
2: Na wałach Chrobrego w Szczecinie reporterka RMF FM Anna Pałamar rozmawiała z turystami. To wszystko w tym wydaniu faktów. Za godzinę przywita się z Wami Mateusz Bożek. Ja już dziękuję za uwagę. Tomasz Weryński, kłaniam się. Życzę Wam spokojnej nocy. Do usłyszenia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Znasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A na początek śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, która spadła na terenie Lubelszczyzny. Dziś śledczy przyjrzą się szczątkom pocisku. Potem sport. Sprawdzimy, jak wypadła Magdalena Frech w tenisowym turnieju WTA w Waszyngtonie. Będzie też muzycznie. Kolejny hit legendarnego zespołu Queen z miliardem wyświetleń na YouTubie. Śledczy planują dziś przystąpić do oględzin szczątków rakiety, która spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Znaleziono m.in. elementy jej napędu. Wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk potwierdził w rozmowie z reporterem RMF FM, że była to rosyjska rakieta CH-101, zdolna do przenoszenia nawet ładunków jądrowych.
2: Rozmawiałem z dowódcą operacyjnym, generałem Ireneuszem Nowakiem, który poinformował mnie, że z całą pewnością była to rosyjska rakieta CH-101, która przyziemiła niedaleko granicy z Polską i w oczywisty sposób ta reakcja świata dzisiaj będzie inna. Mamy już potwierdzenie, to też z punktu widzenia polskiego bardzo ważna rzecz. Oczywiście spodziewaliśmy się od samego początku, że pewnie tak ta historia się zakończy, ale co pewność, to pewność.
1: Przypomnijmy, pocisk na szczęście spadł z dala od zabudowań, na pola uprawne. Zarówno rząd, jak i wojsko podkreślają, że myśliwiec F-16, który podążał za rakietą, był gotowy do jej zestrzelenia. Przez Europę przetacza się kolejna fala upałów. We Francji, Hiszpanii, Niemczech czy we Włoszech temperatura przekroczyła nawet 40 stopni Celsjusza. Gorąco było także w Polsce. W Legnicy temperatura w cieniu wyniosła prawie 37 stopni. Nasz kontynent ociepla się średnio dwa razy szybciej od reszty świata, mówi RMF FM geograf i przyrodnik Zbigniew Kania. Jak zauważa, na gwałtowne zmiany klimatu mają też wpływ tak zwane kopuły ciepła.
3: Tworzy się bardzo silny układ wysokiego ciśnienia, który zatrzymuje to zwrotnikowe powietrze nad Afryki, nad danym obszarem. Działa jak taka pokrywka, przytrzymując to powietrze przy powierzchni Ziemi i z dnia na dzień jest ono coraz bardziej nagrzewane.
1: Według prognoz IMGW w niedzielę w Polsce temperatura będzie trochę niższa. Po weekendzie słupki rtęci znów jednak pójdą w górę.
4: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
1: Niestety, Magdalena Frech przegrała z Amerykanką Jessica Pegulą 6-3, 3-6, 0-6 w drugiej rundzie tenisowego turnieju na twardych kortach w Waszyngtonie. Był to czwarty pojedynek tych zawodniczek w cyklu WTA i czwarte zwycięstwo Peguli. Dodam, że w poniedziałek w pierwszej rundzie w stolicy USA odpadła Magdalinette. Uległa Kanadyjce Leila Fernandez 1-6, 4-6. Piosenka o niepohamowanej radości życia, czerpaniu z życia garściami i poczuciu absolutnej wolności po raz drugi zameldowała się w klubie miliarda wyświetleń platformy YouTube. Don't Stop Me Now, napisana w całości przez lidera brytyjskiej grupy Queen Freddiego Mercurego, potwierdza swój status jednego z największych przebojów tej formacji. W głosowaniu w programie BBC Top Gear 20 lat temu utwór został wybrany najlepszą piosenką na drogę. Jest częstym motywem muzycznym wykorzystywanym w reklamach. Zespół Queen powtarza swój wyczyn po 7 latach, od kiedy zadebiutował w klubie miliarda wyświetleń. W 2019 roku wprowadził do tego gremium Bohemian Rhapsody. I z tym przebojem ściga się też Don't Stop Me Now na platformie Spotify. Piosenka ma szansę na kolejny milowy krok, 3 miliardy odsłuchań. Obecnie jest ich ponad 2 miliardy 700 milionów. W faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był Paweł Jabłoński, poseł nowego parlamentarnego ugrupowania Stowarzyszenia Rozwój Plus.
5: To pana zdaniem to, co się wydarzyło dzisiaj rano na Lubelszczyźnie, to jest jakiś element eskalacji rosyjskiej, kolejny szczebel eskalacyjnej drabinki?
6: Nie wiemy na ten moment dokładnie, co się wydarzyło, nie wiemy, co spadło na polskim terytorium, natomiast wiemy, że w nocy były kolejne ataki rosyjskie na Ukrainę.
5: No, na Lwów,
6: że najprawdopodobniej było, też mamy informacje o ofiarach śmiertelnych, na przykład w Krzywym Rogu. No, są to informacje bardzo, bardzo oczywiście złe, natomiast to są rzeczy, które też od już co najmniej kilku tygodni, w zasadzie co noc, albo przynajmniej kilka razy w tygodniu tego typu ataki mają miejsce. Ja liczę na to, że rząd bardzo szybko wyjaśni, do czego doszło i czy jesteśmy zabezpieczeni przed tego rodzaju atakami, jeżeli one, nie daj Boże, byłyby skierowane na tereny, gdzie mieszkają ludzie. Tutaj na całe szczęście nikomu nic się nie stało, przynajmniej to wszystko wskazuje.
5: Panie pośle, panie ministrze, no ale tutaj mamy takie doniesienia, na razie nie doniesienia. Pojawiły się takie sugestie w niektórych telewizjach, że to mógł być, że to mogła być rosyjska rakieta.
6: No taką informację też ktoś podał w mediach społecznościowych. Ja nie będę spekulował na ten temat, bo mamy zbyt mało informacji na ten moment, żeby tutaj coś jednoznacznego powiedzieć. Mogę jedynie wyrazić bardzo duże rozczarowanie, że rząd nie zrobił zupełnie nic w zakresie ostrzegania.
5: No, bo no nie, no były alarmy przecież.
6: No właśnie, tylko wie pan, były alarmy, ale nie było informacji, co się stało. My postulowaliśmy już rok temu, Michał Dworczyk razem z Januszem Cieszyńskim postulowali, żeby Ministerstwo Cyfryzacji wykorzystało istniejące narzędzie, jakim jest aplikacja mObywatel, żeby tam wprowadzić również mechanizm tych dodatkowych alertów, które pozwolą ludziom zorientować się, co się dzieje, no bo wyją syreny. Nie dalej jak 3 dni temu w Warszawie było testowanie systemu alarmowego, w innych miastach Polski, z tego co wiem też, i też ludzie nie wiedzieli, o co chodzi.
5: Wiesz, że powinniśmy dostać testową, taką informację tekstową, co się dzieje?
6: Można stworzyć taki system. Tak, Ukraina taki system wprowadziła z konieczności, no bo jest w stanie wojny. Natomiast my jeszcze nie jesteśmy w stanie wojny, obyśmy nie byli nigdy. Natomiast takie ryzyko realnie istnieje. Postulowaliśmy, aby wykorzystać istniejące narzędzia. Ta aplikacja pozwala, to co zostało stworzone przez rząd za czasów Mateusza Morawieckiego, Janusz Cieszyński tym zajmował. Ta aplikacja ma takie możliwości, można ją tak rozbudować, żeby każdy, kto ma ją zainstalowaną, nam to już jest w tej chwili, jeśli dobrze liczę, 10 milionów osób, takie statystyki podawało ministerstwo, no to można wprowadzić tego typu mechanizm, że natychmiast, kiedy jest zagrożenie, no to pojawia się taki komunikat, że ludzie wtedy mają trochę większą wiedzę, są instruowani, co robić. No bo to też, jak jest alarm, jak wyje syrena, no to nie do końca wiadomo, co to jest. To jest system z czasów, kiedy jednak łączność komórkowa czy internetowa była na dużo mniej zaawansowanym poziomie i trzeba to rozwijać, póki mamy na to czas. Bo może być tak, oby się to nie wydarzyło, ale obyśmy byli przygotowani do tego.
5: A co się powinno teraz stać? Jeżeli rzeczywiście jest to obiekt rosyjski, możemy tak zakładać, ale pewności nie mamy oczywiście, to co powinno się wydarzyć w najbliższych godzinach?
6: Jeżeli jest to obiekt rosyjski, to znaczy, że doszło do ataku. Czy on był, teraz pytanie, czy był celowy, czy był przypadkowy, powinny być oczywiście odpowiednie reakcje i na szczeblu Ministerstwa Obrony, i na szczeblu służb, i na szczeblu dyplomatycznym również w takich sytuacjach. No, absolutnym minimum jest wezwanie kierownika placówki ambasady rosyjskiej, które powinien otrzymać notę z protestem dyplomatycznym. Podkreślam, jeśli to jest rakieta rosyjska, bo tego dzisiaj nie wiemy jeszcze w tej godzinie.
5: Dobrze. To jeszcze ostatnie pytanie w tej części radiowej. Jest pan członkiem PiS-u?
6: I wie pan co, to jest ciekawe pytanie, bo polityczna decyzja została podjęta w zeszłym tygodniu, że zostaliśmy wraz z grupą ponad 40 osób usunięci z partii. No, ale to mówił pan prezes Kaczyński. Ja traktuję jego słowa z bardzo dużą powagą. Jeżeli pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział w piątek, że nasze członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości zakończyło się, zostaliśmy wypchnięci, usunięci, on mówił, że zrezygnowaliśmy, to raczej z nas zrezygnowano w moim przekonaniu, no, a pan rzecznik Rafał Bochenek powiedział we wtorek, że teraz jeszcze, prawda, tam jakieś formalne procedury, że to na jakiejś formatce coś niewłaściwej. To są rzeczy, które mnie już tak strasznie nie interesują. Dobrze. Bo decyzja polityczna była kluczowa. Decyzja polityczna została podjęta przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości.
5: Teraz wrócimy do tego problemu.
6: A będziemy mogli wrócić jeszcze do bezpieczeństwa?
5: Wrócimy do bezpieczeństwa, oczywiście. Ale
6: nasi słuchacze, część miała pewnie możliwość przeczytania tego artykułu, który dziś rano opublikował Onet, o tym, jak wygląda budowa tak zwanej Tarczy Wschód. Jeżeli państwo tego nie czytali, serdecznie do tego zachęcam. Dziennikarz Onetu przejechał wzdłuż całej granicy i co ujawnia? Na całej długości ponad 740 km granicy naszej z Rosją i z Białorusią. Wiecie państwo, na ilu zbudowali realne zabezpieczenia? Na 4 kilometrach. Na 4 kilometrach. Tam, gdzie jest jakiś drut kolczasty, ale realne zabezpieczenia, te jeże żelbetowe, tam, gdzie Tusk się fotografował, to była tylko pokazówka. I to jest realny skandal. Bo
5: no dobrze, ale czy pana
6: od dwóch lat
5: jest
6: buduje
5: zagrożenie
6: tą tarczę?
5: Bezpieczeństwa w tej chwili? Rzeczywiście, bo to jest kluczowe pytanie.
6: Oczywiście, że jest zagrożenie. Ono nie jest jeszcze bezpośrednie, tak jak dzisiaj Ukraina, która jest co nas atakowana, no ale to przecież sam rząd Tusk to mówi osobiście co kilka tygodni, że za chwilę może nastąpić atak, że żyjemy w czasach przedwojennych.
5: I to nie jest,
6: ja to traktuję też śmiertelnie poważnie. od 2 lat, on to ogłosił w maju 24 roku, ta tarcza jest, wschód jest w teorii budowana, a w praktyce, to jak przyjechała tutaj delegacja z Komisji Europejskiej, to oni robili w Warszawie makietę, żeby pokazać im, jak to będzie wyglądało. No, przepraszam bardzo, jak można przez 2 lata nic nie zrobić?
5: Malowali trawę na zielono?
6: No przecież zrobili, to pan Tomczyk, wiceminister obrony, oprowadzał urzędników Komisji Europejskiej, takie specjalne wykopali okopy, jakieś tam właśnie poustawiali te jeże, no to przecież się śmiała z tego cała Polska wtedy. To było jeszcze, zdaje się, tam pod koniec 24 albo na początku 25 roku. To wyglądało tak, oni mówią, no to na razie tylko makieta, ale tak to będzie wyglądało. Od tego czasu, od tej makiety już, minęło 1,5 roku. Od ogłoszenia Tarczy Wschód minęły ponad 2 lata. I dzisiaj jesteśmy w lesie, totalnie nic nie zrobiono. Zrobiono pokazówkę, wydano pieniądze na propagandę, na promocję tego, ale realnie są rozmowy z ludźmi z tamtych terenów, strażnikami granicznymi. Oni mówią, tam się nic nie dzieje. Przyjechali, zrobili pokazówkę, pojechali. Nic, cisza. To jest realne zagrożenie.
5: No to jest oczywiście realne zagrożenie, ale realnym zagrożeniem są również jeszcze wlatujące jakieś obiekty latające.
6: No właśnie.
5: I zapowiedzi, które się pojawiają bardzo regularnie, także służb zachodnich, które mówią, Rosja wchodzi na drabinkę eskalacyjną i możemy się na jesieni spodziewać, niekoniecznie w Polsce, to może być również Rumunia, Finlandia albo państwa bałtyckie, no przeniesienia tej wojny na trochę wyższy poziom. To
6: oczywiście,
5: niekoniecznie znaczy
6: kinetyczne. Że trzeba się z tym liczyć i tutaj najbardziej zagrożone rzeczywiście są państwa bałtyckie z uwagi na swój rozmiar, z uwagi na to, że są też dość mocno niestety zinfiltrowane w taki sposób organiczny, naturalny. No, tam jest spora populacja po prostu pochodzenia rosyjskiego, zwłaszcza na Łotwie i w Estonii. No jeśli Rosja ma tego typu narzędzia, no to w naturalny sposób też rekrutuje swoich agentów, szpiegów. No musimy być gotowi na to, że albo na nasze terytorium, albo na terytorium naszych sojuszników mogą być kierowane tego rodzaju ataki. Musimy być na to przygotowani.
5: Przygotowani, to znaczy również gotowi do tego, żeby, jeśli będzie taka potrzeba, wysłać tam swoich żołnierzy?
6: Musimy być gotowi na to, żeby przede wszystkim zapobiec i odstraszyć Rosję od tego. Natomiast jeżeli do tego ataku by doszło, to oczywiście, że trzeba jako sojusz północnoatlantycki odpowiedzieć tak, żeby zatrzymać eskalację. No, Rosja się boi tylko siły. Rosję zatrzyma tylko siła, nie żadna dyplomacja, bo oni dyplomację traktują wyłącznie jako narzędzie, na które się powołują w swojej propagandzie, a realnie ich może powstrzymać tylko siła. Jeżeli będą mieli przekonanie, że ta wojna im się nie opłaci, to wtedy tego nie zrobią. A jeżeli będą mieli przekonanie, że warto spróbować, to wtedy jest ryzyko, że to zrobią.
5: No, ale jeżeli będą mieli przekonanie, że warto spróbować, to Polska jest, przepraszam za wyrażenie, lepszym obiektem niż państwa bałtyckie, bo wymusza, jeżeli nie będzie reakcji w Polsce, no to nie będzie już reakcji w ogóle.
6: Dlatego
5: to jest testowanie
6: my
5: na to.
6: My też jesteśmy zagrożeni. Tutaj zagrożona jest cała wschodnia flanka NATO i niewykluczone, że w ogóle te ataki będą na większą liczbę krajów. Niekoniecznie ataki pełnoskalowe od razu. Rosja też stosuje bardzo różne metody, no ale musimy się z tym liczyć, bo to jest realne niebezpieczeństwo.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od posła Pawła Jabłońskiego ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Chopin.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Przy mikrofonie Mateusz Morzek. Zapraszam. Uwaga kierowcy, utrudnienia na krajowych 28 i 9 na Podkarpaciu. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Później o reakcjach Europy i NATO na uderzenie rosyjskiej rakiety na teren Lubelszczyzny. Zagraniczne komentarze zebrał dziennikarz RMF FM. A na koniec dobre wieści dla fanów siatkówki w walce o finał Ligi Narodów. Zobaczymy biało-czerwonych.